trochę Wisły, nim skumałem, że sam stoję po kolana w wodzie. Już myślałem, że złapałem odrobinę tlenu, ale jednak nadal tonę. Zobaczyłem gdzieś w oddali światło, tuż przy bramie anioł grał harmonię. Twoje serce jest daleko stąd, ale uderzają wciąż w tym samym tonie. Mnóstwo starych, zagojonych ran, mam nadzieję, że ich nie otworzę. Kiedyś już przez chwilę byłem sam, właśnie tego się najbardziej boję.

sedno.

choć to niby nic wielkiego, nie potrafię tak nieznośnie. Robi się, gdy z okna widzę

0: Radio Kraków.
1: Nie mogę zasnąć, znów przyśni się milion wymyślonych zdarzeń, w których jest okej. To jak się patrzy

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z książką, która niesie za sobą dużo ciepła i nadziei. Jest to Krótko i szczęśliwie. Historie późnych miłości. Agaty Romaniuk, wydana przez Wydawnictwo Poznańskie. Autorka, znana z reportaży, tym razem przygląda się uczuciom, które rozkwitają w późnym wieku. Pokazuje, że miłość nie ma daty ważności, że może nas zaskoczyć w każdym momencie życia. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko już jest za nami. Książka składa się z 11 historii. Każda jest inna, a razem tworzą barwną mozaikę późnych uczuć. Pojawia się para muzyków z Ukrainy, którzy w obliczu wojny zabierają ze sobą tylko jeden instrument i kota. A mimo to odnajdują szczęście w nowym miejscu. W innej opowieści pojawia się mężczyzna, który po śmierci żony zapada w milczenie, aż dopiero nowe uczucie przywraca mu głos. Są to historie trwające krótko, czasem pełne bólu, ale zawsze szczere. Siła tej książki tkwi w sposobie, w jaki autorka prowadzi narrację. Nie ocenia i nie moralizuje. Pozwala mówić bohaterom. Dzięki temu mamy wrażenie, że słuchamy kogoś bliskiego, kto szczerze dzieli się swoim doświadczeniem. Mocno odczuwamy wzruszenia, codzienne szczegóły życia. To one sprawiają, że te historie stają się prawdziwe, a nie specjalnie upiększone. Bardzo zaskoczyła mnie jedna rzecz, która pięknie uzupełnia opisywane historie. Została przygotowana specjalna playlista dostępna w internecie, do której muzykę wybierali bohaterowie reportaży. To tak naprawdę niesamowity dodatek, ponieważ w pełni pozwala nam wejść w świat opisywanych osób i poczuć ich emocje. Agata Romaniuk nie unika też trudnych tematów. Pisze nie tylko o radości, ale i o samotności, o starzeniu się, o chorobie, o lęku przed tym, że życie dobiega końca. Pokazuje jednak, że mimo wszystko człowiek ma prawo do szczęścia i bliskości. Czasem może nam się wydawać, że opisy autorki mogą być dla nich zaskakujące czy nawet odważne. Ale właśnie w tym tkwi siła tej książki. Ona burzy stereotypy i przypomina, że miłość w każdym wieku może być pełna. Krótko i szczęśliwie to nieduża książka. Ma około 200 stron, ale jej oddziaływanie jest znacznie większe. Czytając, a właściwie słuchając głosów bohaterów, łatwo się wzruszyć. To książka, która daje nadzieję i przypomina, że nigdy nie jest za późno, by coś zacząć, by pozwolić sobie na uczucie, na zmianę. Myślę, że ta książka przypadnie do gustu każdemu, kto lubi literaturę faktu, ale także dla tych, którzy czasem czują, że na coś już za późno. To historie, które udowadniają, że życie potrafi zaskoczyć, że szczęście może przyjść niespodziewanie i że naprawdę warto być na nie otwartym. Agata Romaniuk napisała książkę, która łączy rzetelność reportażu z ciepłem opowieści przy kominku. Krótko i szczęśliwie nie jest cukierkowe, ale też tak naprawdę nie jest przygnębiające. To mądre, piękne historie o ludziach, którzy pokazują, że miłość jest możliwa zawsze. Wzruszające, lekkie, a przy tym prawdziwe. Krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości Agata Romaniuk. Wydawnictwo Poznańskie. Polecała Agata Ciechanowska.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Capella Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około godziny, poprzedzony jest krótkim omówieniem repertuaru, więc możecie usłyszeć tam m.in. klawesyn, flety proste, fagot, skrzypce, obój, kontrabas, wiolonczele, trąbkę. Długo można by wymieniać, warto wszystkie szczegóły oraz bilety ogarnąć sobie na stronie Mocaku. Przypomnę jeszcze raz, 5, 16 i 23 maja. Każdy z tych dni to sobota. Również w sobotę 9 maja od 11 w Ogrodzie Botanicznym przy Kopernika 27 odbędzie się Zaczarowany Dzień organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni Zaczarowaną Dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka, walcząc o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Obertek i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego koncertu poezji Słowa. Dobrze, że jesteście. Ogłoszą też laureatów konkursu plastycznego barwy ogrodu, a o 19 czeka nas recital Mietka Szcześniaka i jego zespołu. Anna Dymna mówi: w tych niespokojnych czasach wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i ogród botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9 i 11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury. Jak długo trzeba się uczyć, by opanować grę na organach? Jaki jest najniższy dźwięk, który można z nich wydobyć i dlaczego organy są wyposażone w lusterko? Te i całe mnóstwo innych pytań pada podczas koncertów, a Michał Białko odpowiada na nie, wzbogacając muzyczną prezentację kanonu literatury organowej opowieściami o historii i budowie organów, pracy organisty, pożarze filharmonii i powstaniu nowego instrumentu koncertowego. Wiele osób zastanawia się, dlaczego te poranki organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi: polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.
1: OFF Radio.

0: Dzień dobry, witajcie kochani. Dziś temat, który będzie testował moją i Emilii ewidentnie wrażliwość, ale myślę, że waszą również, bo będziemy tutaj rozmawiać głównie o organizacji Cancer Fighters, a dokładniej będziemy analizować ostatnio wydaną przez BDS-a piosenkę.
1: No, myślę, że po 9-dniowej transmisji na żywo Łatwo Ganga wszyscy znają tą piosenkę doskonale, ale o tej transmisji myślę, że porozmawiamy następnym razem, bo nad tym też oczywiście warto się skupić, ale przede wszystkim w dzisiejszej audycji skupimy się w ogóle na tej fundacji, czyli Cancer Fighters. Jaką ideę ta fundacja niesie za sobą i myślę, że to ważne, że właśnie od tego zaczniemy, bo transmisja, okej, bardzo dużo rzeczy się na niej wydarzyło, bardzo dużo wspaniałych rzeczy się podczas tej transmisji wydarzyło, ale to, co jest najważniejsze w całej tej akcji, to właśnie ta fundacja i oczywiście osoby, dzieciaki, które chorują na raka i osoby starsze, które muszą się mierzyć z tą chorobą i właśnie dzisiaj się nad tym przede wszystkim skupimy. Przeanalizujemy również w ogóle tą piosenkę, bo myślę, że niektóre wersy trafiają za serce i dzisiaj się postaramy nad tym przede wszystkim skupić.
0: Temat nie należy, tak jak już wspomniałyśmy, do najłatwiejszych, ale jeżeli chcecie zostać z nami, a zachęcamy was do tego, byście zostali z nami, ponieważ uważam, że jest to temat bardzo wart nagłośnienia i odsłuchania, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić was do zostania z nami. A przy mikrofonie
1: Emilia Kęsek
0: i Amelia Białecka.
1: A wysłuchacie pasma Of Course
2: w Radio Kraków.
3: Of Radio.

0: Wstajesz jak co dzień rano i widzisz, że BDOS wydał nową piosenkę Diss na raka. Jak by się mogło wydawać na samym początku diss? No to jest obrażanie, tylko w tym przypadku to nie jest takie dissowanie, jak zazwyczaj robią to raperzy, czyli nie wiem, jak był na przykład taki słynny diss Fagaty na Leosie i tak dalej. No jest to coś innego, ponieważ tutaj jest diss na raka, czyli na chorobę.
1: Tak jest.
0: Chorobę i tutaj wszystko będzie się wiązać z fundacją Cancer Fighters, o której będziemy dzisiaj mówić przez cały czas. Jest to, uważam, bardzo ważna
1: inicjatywa w ogóle, z jaką wyszedł BDOS. I jak sobie tak prześledziłyśmy w ogóle social media tej fundacji, to okazuje się, że wielu influencerów, czy właśnie raperów, youtuberów, czy jakichś fighterów, sportowców już angażowało się właśnie w pomoc i rozpromowaniu tej fundacji. Więc no właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Trochę cięższy temat, ale czasami też takie musimy poruszać, bo to też jest równie ważne. Nawet tak, ważniejsze od naszych niektórych głupot, o których rozmawiamy.
0: Poza tym jest to mimo wszystko trochę dość świeży temat. Dalej uważam, jest to gdzieś tam na topie w internecie i warto poruszać tego typu tematy. Szczególnie ze względu na to, że jest to coś, co tym osobom może strasznie pomóc, bo my tak naprawdę, ja tak sobie pomyślałam, oczywiście tutaj nie ubliżając problemom innych, ale ja tak sobie pomyślałam, jak odsłuchałam tej piosenki, matko jedyna, ja nie mam żadnych problemów, no bo jestem zdrowa.
1: I to jest najważniejsze.
0: Tak, dziękuję Bogu za wszystko, co mam, a niestety nie każde życie jest tak usłane różami i no, o tym też trzeba porozmawiać.

0: Ale czym tak naprawdę jest Cancer Fighters? To jest polska fundacja onkologiczna, która wspiera osoby chore na nowotwory, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także ich rodziny. To organizacja non-profit działająca w całej Polsce. Fundacja oferuje kilka rodzajów pomocy, czyli przede wszystkim wsparcie finansowe, pomoc psychologiczną, organizację zbiórek, zakup sprzętu medycznego dla różnych oddziałów, działania profilaktyczne i edukacyjne oraz wolontariat i akcje motywacyjne dla dzieci i dla wszystkich chorujących na tą straszną chorobę. Skąd wzięła się ta fundacja? Założył ją Marek Kopyść, który sam przeszedł walkę z nowotworem. Po własnych doświadczeniach postanowił pomagać innym osobom w podobnej sytuacji. Na social mediach właśnie tej fundacji, jak i na stronie internetowej, nie brakuje haseł: nasza misja jest prosta, jesteśmy razem z tobą, gdy walczysz z rakiem. I w ogóle ten cały content opierający się w ogóle w mediach tej fundacji właśnie pokazuje tę walkę, no nie? Że oni tak zachęcają do walki z tym nowotworem. Jest dużo właśnie takich informacji, że dodają otuchy tym osobom, że właśnie diagnoza na raka to nie jest już
1: to
0: koniec.
1: To nie jest wyrok.
0: To nie jest wyrok właśnie, tylko
1: To nie zawsze musi być wyrok, o tak, no bo niestety... Mm-hmm. No nie przegrywa się też czasem tą walkę. Nawet jak wcześniej wspomniałaś, założycielem fundacji jest Marek Kopyść, który sam kiedyś mierzył się z nowotworem i go wygrał. Więc warto też zaznaczyć, że bardzo dużo ludzi, czy to, nie wiem, ktoś z naszych bliskich, z naszych znajomych, z naszej rodziny, czy z otoczenia zachoruje na tą chorobę, to bardzo mocno się to odbija na wszystkich wokół, ale jeżeli on wygra tą chorobę, to chce robić wszystko, by wspierać tych, którzy jeszcze walczą. Mhm. To jest niesamowite i to jest w ogóle bardzo chwytające za serce, bo tak jak wspomniałam, wiele osób nie potrafi tego wygrać, ale ja znam też przypadki, naprawdę tutaj nawet powiem o takiej wojowniczce jednej. To jest tam z moich... z rodzinnych stron, tam z mojej wsi, taka koleżanka mojej mamy, która miała szpiczaka, czyli jak ktoś nie wie, jest to rak szpiku kostnego. Bardzo, bardzo, bardzo długo chorowała. Myślę, że nie chcę tutaj kłamać, ale tak to się łącznie ciągnęło z 10 lat. No wiadomo, to się ciągnie dalej, bo jak ma się taką chorobę, to ciągle się robi badania, by sprawdzić...
0: Czy nie ma nawrotu.
1: Tak, czy po prostu nie ma nawrotu. I udało jej się to wygrać i jest to bardzo pogodna kobieta, która zawsze była dobra dla wszystkich. Ta choroba jej nie zmieniła. Mam wrażenie, że stała się jeszcze taką lepszą osobą. No ale też z drugiej strony znam mamę mojego przyjaciela i też koleżankę mojej mamy, która no niestety przegrała tą walkę, a tutaj chcę wspomnieć, była to pielęgniarka, czyli osoba, która na co dzień miała do czynienia z takimi badaniami i tak dalej, sama się regularnie badała, miała zdrowy tryb życia, ale no niestety rak, jak wiemy, też jest genetyczny, genetyki się nie przeskoczy, także no tutaj takie dwie skrajne sytuacje mimo wszystko, czyli o wygranej i o przegranej, ale myślę, że wielu z nas ma podobne historie, na przykład ludzi, których zna.
2: Off Radio Kraków.

0: Przechodzimy do samej piosenki Disneraka. Tutaj zrobiłyśmy wam taki trochę dłuższy wstęp na temat tego, czym zajmuje się ta organizacja, żeby wam nakreślić temat, kto tego nie zna. Natomiast myślę, że coraz więcej osób mimo wszystko kojarzy już tą organizację. Sama piosenka jest śpiewana, oprócz tego, że przez BDS-a, wiadomo, to główną rolę w tej piosence odgrywa Maja. Maja, czyli...
1: dziewczynka chorująca na nowotwór.
0: Cancer fighterka, po prostu. Tak. Osoba, która walczy w tym momencie. I nawet jak się dowiemy później, analizując już tą piosenkę, to już jest trzeci nawrót u niej choroby, a jest to naprawdę mała dziewczynka.
1: Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować. To jest w pierwszych dwóch wersach zdanie, które już łapie za serce, bo tak, mając świadomość, że jest to młodsza osoba od nas, no, która dopiero rozpoczyna, można powiedzieć, swoje życie i już trzeci raz przeżywa no tą chorobę, która no, wykańcza organizm. Sami wiemy, jak to wygląda, czy leczenie, chemia i tak dalej, no bardzo wycieńczające to jest, zwłaszcza dla takiego młodego organizmu, także... No,
0: już w pierwszych słowach po prostu się... Ja już się rozpadłam, już mnie nie było. Ciężko dotrwać do końca, szczerze wam powiem. Czekałam na wstęp BDS-a, ale ciężko było mi słuchać tego. To znaczy, bardzo ten tekst jest głośny. Takim tak, pozytywnym tego słowa znaczeniu,
1: tak,
0: że...
1: on sam krzyczy.
0: Tak.
1: Po prostu tekst, nawet nie musi, możemy go czytać, ale wiemy, że ten tekst właśnie do nas krzyczy, jaką my mamy tu metaforę dzisiaj. No, ale
0: myślę,
1: no
0: że pani, moja od polskiego pani z liceum byłaby zadowolona z tego, jak potrafię analizować teksty, no bo jednak jest coś takiego, myślę, że dużo osób ze mną się zgodzi, że często jak słuchamy jakichś utworów, czy to, nie wiem, amerykański pop rap, czy polski nawet rap, albo no pop to jeszcze powiedzmy okej, ale rzadko kiedy tak naprawdę w 100% wsłuchujemy się w tekst, a tutaj my nie mamy innej możliwości. Tutaj, tak jak powiedziałaś, ten tekst krzyczy do nas sam.
1: Jest pierwszym bohaterem w ogóle.
0: Tak, jest pierwszym bohaterem. I jeszcze jak powiedziałaś o tym, że to jest małe dziecko, też przytoczę pewien fragment tej piosenki. Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd, kradniesz nam marzenia i dziecięce sny. I to jest tak przykre,
1: teraz, no,
0: że dzieci, no to są dzieci, ty też byłaś dzieckiem, ja byłam dzieckiem. My dobrze wiemy, jak to jest mieć marzenia. Ale nasze dzieciństwo, no było dobre. Było po prostu dobre. My nie miałyśmy problemów z tym, że nie wiem, nie przejmowałyśmy się wtedy też chorobami. Nie miałyśmy takich
1: jako
0: problemów.
1: Jako dzieci się nie przejmujemy takimi rzeczami, no nie?
0: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to wygląda. A tutaj nagle mamy przed oczami takie dziecko i myślę, że to jest najgorsze tutaj, nie ubliżając, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie ubliżając nikomu. Bardziej chodzi tutaj o kwestię tego, że im młodsi jesteśmy, tym bardziej no, to, co nasi rówieśnicy robią, nam umyka. Nie możemy się porównywać do ich życia, bo wiemy, jak wygląda to nasze życie. Jeżeli na przykład ktoś choruje w starszym wieku, to też jest straszne i to jest tragiczne. Natomiast takie osoby też mają świadomość, że one dużo przeżyły. One miały okazję przeżyć, nie wiem...
1: Młodość, tak, dzieciństwo. Tak.
0: Młodość, macierzyństwo. Na przykład mówimy o kobietach czy coś. Ojcostwo. I myślę, że tutaj jest ten... To, co najbardziej chwyta za serce, to ten wiek, po prostu. Aż mi się ciężko mówi i się mogę jąkać tutaj, jak ty, ale no...
1: Ja myślę, ty, jak dodała.
0: No bo my tutaj obie tak trochę dzisiaj...
1: Dzisiaj jesteśmy jedziemy, jakieś, no...
0: No, będziemy odpływać, ale o to właśnie chodzi.

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

back watching my mansion burn to ash while I

0: Ale zapomniałeś o tym, że nie poddam się od tak, choć ta droga trudna i czasami brak mi sił, często widzę mamę, jak ociera łzy. Kocham cię.
1: Kolejny wers, kolejny wers na piosenki, którą dzisiaj właśnie analizujemy. No i znowu łzy w oczach po prostu. Nie wyobrażam sobie, jak to musi być trudne dla rodzica. Ja sama też, no powiedzmy, byłam blisko osoby, która chorowała na nowotwór, tylko to była starsza osoba, więc trochę inaczej, wydaje mi się, to wygląda. Chociaż też w ogóle dla wszystkich bliskich, którzy mają właśnie kogoś w rodzinie, kto choruje, to dla wszystkich to jest zawsze ciężkie. No i tak naprawdę często się też mówi, że ten rak, ta choroba nie dotyka tylko jednej osoby, tylko dotyka właśnie całą rodzinę, że cała rodzina żyje tą chorobą.
0: Cała rodzina żyje i tak naprawdę to jest ból nie do opisania. Nie miałam tego, nigdy nie przeżyłam, ale mogę tylko wyobrazić sobie, jak to wygląda. Miałam osoby, z którymi byłam wtedy, po prostu przyjaźniłam się, byłam w jakichś relacjach i widziałam, jak te osoby cierpią, więc to jest bardzo podobne. Możecie nawet zobaczyć sobie na TikToku, bo głównie na TikToku, na Instagramie pewnie też, ale ja korzystam z TikToka. Tam repostuję też bardzo wiele filmów dotyczących organizacji Cancer Fighters. I tam jest bardzo dużo filmów takich, oprócz tego, że każdy chwyta za serce, bo to jest logiczne, szczególnie mnie, to jest tam dużo filmów dotyczących relacji właśnie tych dzieci walczących z rakiem i ich rodzicami, głównie rodzicami, jak oni do tego podchodzą. I ta piosenka tak w pełni, w ogóle ten fragment tak w pełni opisuje te emocje, jakie tam towarzyszą, że walczą z tym rakiem, mimo tego, że widzą, jak ich bliscy ocierają łzy. To jest strasznie przykre, ale ten rak jest... Wiecie, co jest przykre? Że ja mam znak zodiaku rak i teraz jak sobie tak o tym myślę, zawsze jak byłam mała, to jest bardzo przykre, co teraz powiem, ale jak byłam mała, tak sobie myślałam, Janiu, dlaczego ja mam znak zodiaku rak, skoro rak skojarzy się z czymś takim złym?
1: Zarabiam.
0: I nie wiem, dlaczego tak sobie to od dziecka tłumaczyłam. Mimo tego, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia, wiadomo, to od zawsze byłam bardzo negatywnie nastawiona do tej choroby. Strasznie się boję tej choroby. Dalej się boję, no bo jednak mam dopiero 23 lata. Mhm. To jest młody wiek i no widzimy, jesteśmy naocznymi świadkami tego, jak wiele ludzi niestety
1: się z nią zmaga.
0: Tak.
2: Off. Radio.

0: Przyczepiłeś się do małej Mai, żywisz się cudzymi marzeniami. Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka, chciałeś zabrać mamę, ale nie da się, wariatka.
1: I tu już mamy tekst śpiewany przez BDS-a samego. No nie spodziewałam się, ja nie jestem BDS-iarą, jak to mówią, bo to jest fandom BDS-a. Nie słucham jego piosenek, nie jestem jakby tak into him. Natomiast bardzo dużo pozytywnych zdań słyszałam o tym człowieku, że jest nieziemsko dobrym człowiekiem. Tak. I będę szczera, wszystkie filmy z jego udziałem, jakie widziałam, to jak odnosi się do innych, jak mówi o innych osobach, jak jest wśród nawet tutaj dzieci, bazując na tej organizacji, ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona.
0: Tak, bo BDS w ogóle, on często się mówi właśnie, że on wygląda na takiego właśnie trochę gangstera i tak dalej, a tak naprawdę ma bardzo wrażliwe serce. Ja BDS-a słucham i gdzieś tam na bieżąco jestem z jego działalnością. Właśnie tamten rok cały on nie koncertował przez to, że właśnie dziadek mu zmarł, a on był z nim bardzo blisko i nie koncertował w ogóle. Mm-hmm. Ogłosił teraz pierwszy koncert, chyba ma w maju i ogólnie na wakacje tam, właśnie w sensie do koncertów jakiś. Ale tak bardziej można było go też poznać w programie Rhythm and Flow, gdzie właśnie wybierali no takie osoby z ulicy, które chciały właśnie spróbować kariery muzycznej, raperskiej i tak dalej. Tam oprócz właśnie jego była jeszcze Dziarma i Soku i oni tam właśnie byli tymi, wiesz, surowymi jurorami, a BDS, który wydaje się, wiesz, największy, taki najbardziej, wiesz, to on najwięcej osób przepuszczał, bo nie miał serca na przykład kogoś wyrzucić z programu i tak dalej. Sam fakt tego, jak on wspaniale się pokazał podczas tej transmisji na żywo Łatwo Ganga. Ja nie chcę tutaj za dużo mówić, bo tak jak wspomniałyśmy, dzisiaj skupiamy się tylko na tym disie i na rozmowie na temat dzieci i osób, które chorują na raka. Ale jak już mówimy i wspominamy o BDS-ie, no to muszę to powiedzieć, że on naprawdę pokazał się wspaniale, z jaką on empatią podszedł do tych dzieci podopiecznych Cancer Fighters, które odwiedziły właśnie chłopaków podczas transmisji. To myślę, że bardzo wiele o nim mówi, o jego ogromnym takim sercu i otwartości do ludzi i do dzieci. To bardzo miło się po prostu na to patrzyło.
1: Taki wspierający. Twarz mi się sama śmieje, jak tylko myślę o nim jako o człowieku. Jak to ludzie piszą, mają rację. We made right person famous.

0: po transmisji Łatwo Ganga, o której znowu wspomnę, chociaż więcej o tym będziemy mówić za tydzień, co od razu tutaj zapowiadamy. Ale właśnie, po tej transmisji wiemy, że polscy influencerzy, celebryci, aktorzy, a nawet muzycy są chętni do wspierania takich akcji różnorakich, charytatywnych, ale tutaj jeszcze na chwilę chcielibyśmy w ogóle wspomnieć o tych osobach, o tych influencerach, celebrytach, którzy jeszcze zanim właśnie było tak głośno o tej transmisji, o Cancer Fighters, którzy już wcześniej się angażowali w różne takie rzeczy. Freeze na przykład i cała ekipa w ogóle Freeza jest stricte związana trochę z właśnie tą fundacją. Jak było promowane twoje 5 minut, to można było dodawać zgłoszenia na TikToka. I tam Marysia tak. Słodka, pacjentka właśnie tej fundacji, zgłosiła się. No i niestety była niepełnoletnia, więc nie mogła się dostać, ale za to wtedy ekipa Freeza przyjechała
1: tak.
0: I nagrali z nią dżęziarę. Mm-hmm. No to było też takie kochane i słodkie. Też widziałam, że Przemek Pro gdzieś tam działa, dodaje różne nagrania z pacjentami, dzieciakami, którzy walczą cały czas z tym nowotworem. Można też fajnie tutaj wymienić się Puchacza, czyli zwycięzcę Sabotażysty 4. Mm-hmm. Czyli tej ostatniej edycji, który całą swoją wygraną przekazał właśnie na rzecz tej fundacji.
1: Tak, tak, to w ogóle jest bardzo, bardzo miłe, że tak dużo. Ja w ogóle nie znam go aż tak, co prawda.
0: No ja też nie, poznałam go tylko w sumie przy Sabotażyście.
1: Tak, przy
0: Sabotażyście. Ale piłkarz, myślę, że tak. Tutaj wielu osobom to podpowie.
1: Ale właśnie sama kwestia tego, że tacy ludzie potrafią podzielić się tymi pieniędzmi, to jest niesamowite dla mnie i szczególnie, że to nie są osoby, które są jakoś tak bardzo na szeroką skalę znane, a jednak wspierają tego typu fundacje. Każda nasza pomoc, bo tu mówię już o wszystkich ludziach, każde nasze jakieś tam, nie wiem, 0,5% nawet, to jest coś, co uratuje życie nie jednej osobie i my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, bo dla nas może się wydawać, że nie wiem, przekazanie 10 zł na jakąś taką fundację, na tą czy na inne fundacje, dzisiaj się skupiamy na tej, ale jest bardzo dużo innych, my myślimy, że to jest nic, ale jak sobie pomnożymy to przez 10 tysięcy, no to już mamy.
2: Off Radio Kraków.

Chyba paruzałby stron zbyt wiele słów, nie było rozmowy. A teraz widzisz, mała, mamy słaby przelot, a to nie są tanie loty. Każdy z ran zabija śmiech, a pora zmienić bieg.

0: Wymieniliśmy już paru influencerów, którzy wspierali tą fundację, zanim powstała ogromna akcja zbierania pieniędzy dla dzieciaków, no, podczas tej transmisji. Ale myślę, że warto tutaj również wymienić Pateckiego, który również już dużo, dużo wcześniej wspierał Cancer Fighters.
1: Patecki zdobył szczyt Mount Everest i miał przy sobie wtedy obrazek właśnie namalowany przez Maję, czyli
0: dziewczynkę.
1: Ja tak ładnie chciałam tutaj powiedzieć. Współwykonawczynię utworu.
0: No razem, w sumie tak, masz rację.
1: Z BDS-em. I on ten obrazek jej zwrócił, żeby ona dalej dzielnie walczyła. I w ogóle, co jest też takie niesamowite, ja tego nie wspomniałam na początku. Ja pamiętam Maję, nie skojarzyłam za bardzo tego wszystkiego, bo tam jest dużo dzieci, ale ja pamiętam Maję, jak widziałam filmik z tym, jak ucieszona, to było w 2025 roku, żegna się ze wszystkimi i wraca do domu, bo jest szczęśliwa, że wygrała walkę i nagle nagrywa tą piosenkę i ona jest już wtedy, no, ze wznowioną tą chorobą. I nawet komentarze były wtedy ludzi, którzy odkopali ten filmik i napisali, ona jeszcze wtedy nie wiedziała. Ona jeszcze wtedy nie wiedziała, że to nawróci i że to nie jest koniec. I to jest tak niesamowicie przykre, że takie małe dziecko musi borykać się tak wiele razy, tracić tyle czasu też na tego potwora, bo to jest potwór, inaczej się tego nie nazwie. Ale właśnie tak, chcieliśmy tutaj wtrącić z Patecem, że tacy ludzie są więksi niż nawet ten szczyt Mount Everestu.
0: Tak, tak, no. Ja w ogóle doceniam wszystkie osoby, które właśnie mają w sobie tą walkę i nie poddawajcie się, pamiętajcie i myślę, że to wy pokonujecie o wiele większe Mount Everesty na co dzień niż jakieś Patecki.
1: No, wow, ale powiedziałaś.
0: Naprawdę, ja też, no, tak jak już wspomniałam, byłam blisko z osobą, która niestety zmarła na raka. Mam kolegę, który od listopada siedzi w szpitalu i również walczy. To jest w ogóle niespełniony raper, więc bardzo go tutaj pozdrawiamy i Mati, walcz tam dla nas wszystkich, bo jesteś po prostu fajterem. I sam fakt tego, że wiem, że Mati siedzi w szpitalu od listopada, mamy maj i wiecie, my tutaj robimy różne rzeczy, ja pracuję, studiuję, gdzieś tam podróżuję, a mam przyjaciela, który cały czas jest w jednym miejscu, no bo akurat on zmaga się z białaczką, po prostu no nie może narażać tej swojej odporności, bo jakby ma ją na bardzo niskim poziomie i każde jakieś zwykłe przeziębienie po prostu mogłoby go po prostu
1: infekcje dwa razy bardziej taką osobę dosięgają.
0: Więc pozdrawiam tutaj Mateusza serdecznie i wszystkie osoby, które zmagają się z tą chorobą, ale także ich rodziny, bo...
1: I nie tylko z tą chorobą, z wszystkimi innymi chorobami. Pamiętajcie, my też jesteśmy z wami.
0: Tak, tak.
1: I każdemu, naprawdę każdemu życzymy tego, aby wygrał tą walkę. I to jest przykre, jak się o tym mówi, ale naprawdę... Wspomnę to, o czym mówiłam na początku. Ja czuję, że ja nie mam problemu w momencie, gdy słyszę o takich ludziach, więc Emila bardzo pięknie powiedziała dzisiaj, że robicie coś więcej niż zdobywanie szczytu Mount Everest, bo
0: to codziennie jest... zdobywać
1: tak,
0: takie szczyty.
1: Codziennie. A to... Nawet ciężko nawet tutaj cokolwiek powiedzieć na zakończenie, ale...
0: Może jeszcze powiemy coś na zakończenie,
1: a teraz idziemy otrząsnąć się.
0: Tak, troszkę się musimy otrząsnąć, no.
1: Bo już tutaj niestety łezki napływają do oczu, a nie możemy tak.

0: wiadomo, jesteśmy już dorosłymi ludźmi, więc gdzieś tam mamy takie wyczucie, o czym możemy rozmawiać z osobami chorymi na nowotwór, a o czym nie. Natomiast też widziałam i chciałam tak trochę przestrzec może innych ludzi przed mówieniem pewnych rzeczy, typu osobie chorej na nowotwór, na różnego rodzaju raka, nie pomagają raczej teksty w stylu przynajmniej nie musisz chodzić do szkoły, albo no zobaczysz, włosy ci jeszcze odrosną, no będzie lepiej. To jak ja to teraz mówię, to jest dokładnie ton, w jakim ci ludzie rozmawiają z tymi osobami chorymi. I to nie jest tak, to nie jest coś w stylu jestem przeziębiona, dobra, już za chwilę ci przejdzie, musisz się kurować. To nie jest tak. Albo z tym, że nie muszą chodzić do szkoły. Ja jestem pewna, że ci ludzie oddaliby wszystko, żeby móc
1: wrócić do
0: nawet
1: szkoły.
0: Na ten jeden dzień do szkoły.
1: Tak. Myślę, że to jest też zwłaszcza przestroga dla młodszych osób, jeśli nas tutaj takie słuchają, żeby uważać faktycznie na to, co się mówi do osób chorujących. Myślę, że ważniejsze jest takie wsparcie, okazanie tej miłości, jaką darzymy tego drugiego człowieka i że to nie ma znaczenia, czy na przykład kobiety mają włosy, czy nie, żeby one tego nie odczuły, że przez te że nie mają włosów, tak. Że im wypadają te włosy, że się stają mniej kobiece, czy coś w tym stylu. Tutaj też do mężczyzn myślę, że taka rada do mężów, narzeczonych i tak dalej, chłopaków, żeby nie pokazywać tego. Myślę, że to jeśli ktoś darzy takim prawdziwym uczuciem siebie nawzajem w związkach, to myślę, że to nie powinno zrobić żadnej różnicy, a nawet umocnić taką więź, bo no bo zresztą jest dużo też gwiazd, które gdzieś tam zmagały się z tą chorobą. Była głośna śmierć Tomasza Jakubiaka, czyli znanego kucharza. No, bo też bardzo było po nim widać tą chorobę w takim sensie, że on bardzo długo walczył, ale też bardzo dużo go to kosztowało. Zwłaszcza jeśli całe życie poświęcasz gotowaniu, a niestety nie jesteś w stanie nic zjeść. I też jego żona ostatnio wypuściła książkę, z tego co wiem. I to jest równie poruszające, widziałam wywiady. Temat tej choroby myślę, że jest ciężki, ale to, co pokazała nam właśnie ta akcja, to, żeby właśnie mówić o tej chorobie. Żeby ci ludzie, żeby dzieciaki, żeby starsze osoby nie czuły się wykluczone przez to, że chorują na raka, tylko żeby właśnie pokonywać, żeby oni czuli tą wolę walki i żebyśmy my do tego ich motywowali.
2: Off Radio Kraków.

0: Kończąc już powoli, myślę, że to jest to, co często podkreślamy w naszych audycjach, że bardzo ważne jest korzystanie i cieszenie się z każdej chwili, właśnie z tego, że jesteśmy zdrowi, że no mamy na tyle szczęścia, że nie musimy tak jak te dzieci z Cancer Fighters, czy w ogóle osoby dotknięte nowotworem, przeżywać tego, co oni przeżywają, te Mount Everesty, tylko mamy naprawdę szczęśliwe życie i mamy swoje problemy. To jest normalne, też o tym rozmawiałyśmy z Amelą nieraz, ale dopiero wtedy, jak uświadamiasz sobie, że tak naprawdę życie jest takie kruche i zależy to od, no, czy nie tylko od raka, ale od ogólnie choroby, od twojego zdrowia, to dopiero wtedy jeszcze bardziej to doceniasz, no nie?
1: Nawet jeszcze tak na zakończenie mogłabym powiedzieć, mamy teraz okres, kiedy dużo osób choruje, ja też o dziwo, no coś tam mnie złapało, ta odporność jednak spadła. W momencie, gdy my jesteśmy choć trochę chorzy, nie wiem, mamy katar, kaszel, cokolwiek, jakiekolwiek dolegliwości, nawet gorączkę, i jesteśmy przez kilka dni wyjęci z życia, jesteśmy osłabieni, chce nam się spać, po prostu leżeć, nigdzie nie wychodzić.

0: ale my wychodzimy z tej choroby, bo to jest przejściowe i my, każdy z nas tego doświadczył. Jeżeli my czujemy się tak przez tydzień, to możemy sobie tylko wyobrażać, jak czują się osoby, które zmagają się z tym kilka lat.
1: Tak. I badajcie się profilaktycznie.
0: Właśnie, badajcie się.
1: Badajcie się, kobiety tutaj.
0: Mężczyźni, wszyscy, dzieci.
1: Tak, wszyscy starsze osoby. Też dbajcie o swoje babcie, o swoich dziadków, żeby sprawdzać, czy wszystko jest w porządku u nich w organizmie. Bo naprawdę jedno badanie czasami może zdiagnozować wcześniej chorobę i może komuś uratować życie.
0: I dbajcie o siebie, słuchajcie swojego ciała, tak jak mówiłyśmy też o tym w poprzedniej audycji. A my już dziś się z wami żegnamy w tych, no może nie do końca pozytywnych nastrojach, ale mimo wszystko trzeba się kiedyś pożegnać. Przy mikrofonie, jak zawsze, jak co tydzień,
1: Emilia Kęsek
0: i Amelia Białecka.
1: A wysłuchaliście pasma Of Course
0: w Radio Kraków.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Kapela Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około godziny, poprzedzony jest krótkim omówieniem repertuaru, więc możecie usłyszeć tam m.in. klawesyn, flety proste, fagot, skrzypce, obój, kontrabas, wiolonczele, trąbkę. Długo można by wymieniać, warto wszystkie szczegóły oraz bilety ogarnąć sobie na stronie Mocaku. Przypomnę jeszcze raz, 5, 16 i 23 maja. Każdy z tych dni to sobota. Również w sobotę 9 maja od 11 w Ogrodzie Botanicznym przy Kopernika 27 odbędzie się Zaczarowany Dzień organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni Zaczarowaną Dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka, walcząc o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Obertek i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego koncertu poezji słowa Dobrze, że jesteście. Ogłoszą też laureatów konkursu plastycznego barwy ogrodu, a o 19 czeka nas recital Mietka Szcześniaka i jego zespołu. Anna Dymna mówi: w tych niespokojnych czasach wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i ogród botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9:11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury. Jak długo trzeba się uczyć, by opanować grę na organach? Jaki jest najniższy dźwięk, który można z nich wydobyć? I dlaczego organy są wyposażone w lusterko? Te i całe mnóstwo innych pytań pada podczas koncertów, a Michał Białko odpowiada na nie, wzbogacając muzyczną prezentację kanonu literatury organowej opowieściami o historii i budowie organów, pracy organisty, pożarze filharmonii i powstaniu nowego instrumentu koncertowego. Wiele osób zastanawia się, dlaczego te poranki organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi: polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.

0: Żeglarstwo jest dla dorosłych ludzi. Jak jest wiatr, to się płynie. Jak nie ma, to się nie płynie.
1: Marnowanie czasu.
2: Co by pan robił?
1: Szedłby.
2: Po co?
1: Idzie się po to, żeby iść. Pani tego nie rozumie. Idzie się.

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z książką, która niesie za sobą dużo ciepła i nadziei. Jest to Krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości Agaty Romaniuk, wydana przez Wydawnictwo Poznańskie. Autorka, znana z reportaży, tym razem przygląda się uczuciom, które rozkwitają w późnym wieku. Pokazuje, że miłość nie ma daty ważności, że może nas zaskoczyć w każdym momencie życia. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko już jest za nami. Książka składa się z 11 historii. Każda jest inna, a razem tworzą barwną mozaikę późnych uczuć. Pojawia się para muzyków z Ukrainy, którzy w obliczu wojny zabierają ze sobą tylko jeden instrument i kota. A mimo to odnajdują szczęście w nowym miejscu. W innej opowieści pojawia się mężczyzna, który po śmierci żony zapada w milczenie, aż dopiero nowe uczucie przywraca mu głos. Są to historie trwające krótko, czasem pełne bólu, ale zawsze szczere. Siła tej książki tkwi w sposobie, w jaki autorka prowadzi narrację. Nie ocenia i nie moralizuje. Pozwala mówić bohaterom. Dzięki temu mamy wrażenie, że słuchamy kogoś bliskiego, kto szczerze dzieli się swoim doświadczeniem. Mocno odczuwamy wzruszenia, codzienne szczegóły życia. To one sprawiają, że te historie stają się prawdziwe, a nie specjalnie upiększone. Bardzo zaskoczyła mnie jedna rzecz, która pięknie uzupełnia opisywane historie. Została przygotowana specjalna playlista dostępna w internecie, do której muzykę wybierali bohaterowie reportaży. To tak naprawdę niesamowity dodatek, ponieważ w pełni pozwala nam wejść w świat opisywanych osób i poczuć ich emocje. Agata Romaniuk nie unika też trudnych tematów. Pisze nie tylko o radości, ale i o samotności, o starzeniu się, o chorobie, o lęku przed tym, że życie dobiega końca. Pokazuje jednak, że mimo wszystko człowiek ma prawo do szczęścia i bliskości. Czasem może nam się wydawać, że opisy autorki mogą być dla nich zaskakujące czy nawet odważne. Ale właśnie w tym tkwi siła tej książki. Ona burzy stereotypy i przypomina, że miłość w każdym wieku może być pełna. Krótko i szczęśliwie to nieduża książka. Ma około 200 stron, ale jej oddziaływanie jest znacznie większe. Czytając, a właściwie słuchając głosów bohaterów, łatwo się wzruszyć. To książka, która daje nadzieję i przypomina, że nigdy nie jest za późno, by coś zacząć, by pozwolić sobie na uczucie, na zmianę. Myślę, że ta książka przypadnie do gustu każdemu, kto lubi literaturę faktu, ale także dla tych, którzy czasem czują, że na coś już za późno. To historie, które udowadniają, że życie potrafi zaskoczyć, że szczęście może przyjść niespodziewanie i że naprawdę warto być na nie otwartym. Agata Romaniuk napisała książkę, która łączy rzetelność reportażu z ciepłem opowieści przy kominku. Krótko i szczęśliwie nie jest cukierkowe, ale też tak naprawdę nie jest przygnębiające. To mądre, piękne historie o ludziach, którzy pokazują, że miłość jest możliwa zawsze. Wzruszające, lekkie, a przy tym prawdziwe. Krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości Agata Romaniuk, wydawnictwo poznańskie. Polecała Agata Ciechanowska.

0: Przed mikrofonem Georgina Gryboś, dzień dobry. A to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną dziś gość Marcin Oskar Czarnik, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz drugi, bo i druga książka.
1: Tak, zgadza się. Widzieliśmy się 2 lata temu.
0: Dokładnie, rozmawialiśmy wtedy o Misterium. Dużo się wydarzyło przez te 2 lata?
1: Całkiem sporo. Jeżeli pytasz o literackie wydarzenia, to tak, opublikowałem w tym czasie parę opowiadań, parę fragmentów różnych tekstów. Napisałem książkę, którą tutaj mamy przed sobą. Skończyłem 3. książkę, która ukaże się w 2027, na początku roku. Napisałem dramat dla teatru, adaptację, która gdzieś tam teraz sobie czeka na reżysera albo reżyserkę i myślę, że to całkiem sporo.
0: Sporo.
1: Jak na 2 lata.
0: Sporo. A masz takie poczucie, że się rozwinąłeś?
1: Tak, na pewno. Na pewno widzę dużą różnicę jakościową między pierwszą książką, między Misterium a 3 dniami, 3 nocami.
0: Jakościową?
1: Jakościową, tak. To też może wynika z tego, że nabrałem już dużego dystansu do Misterium i nie jestem wielkim fanem tej książki. Myślę, że ona już mi się nie podoba. Że dzisiaj bym już takiej rzeczy nie napisał. Ale myślę, że to była rzecz potrzebna, to znaczy Misterium pozwoliło mi znaleźć... Misterium było takim trochę eksperymentem językowym, ono było bardzo polifoniczne, tam były różne języki, różne style i ostatecznie ta książka pozwoliła mi ten swój język wypracować i ten swój styl znaleźć i efektem tych poszukiwań są 3 dni, 3 noce, więc gdyby nie było Misterium, jakiekolwiek by ono nie było, nieważne co teraz o nim myślę, to ta książka by nie powstała w takiej formie, w jakiej jest.
0: Ale ja mam wrażenie, że pobrzmiewa trochę, przynajmniej językowo, Misterium. Tematycznie też mam takie momenty, że gdzieś wracałam, wiesz, myślami do emocji z tej pierwszej książki, z tego naszego pierwszego literackiego spotkania.
1: No być może, bo to często jest tak, że pisze się jedną książkę przez całe życie i wraca się do tych samych tematów, motywów i idei i tak dalej, ale językowo na pewno widzę takie różnice, że Misterium było jednak, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale nie mam w tym momencie lepszego, że było napisane w taki szlachetny sposób bardziej, to znaczy tam pobrzmiewała literatura modernistyczna mocno, która wtedy mnie fascynowała i bardzo się starałem, żeby Misterium było napisane rozmaicie, bo tam tych stylów, jak powiedziałem, jest wiele. Właściwie każdy rozdział, jeśli dobrze pamiętam, był napisany trochę inaczej, ale żeby ten język charakteryzowała jakaś szlachetność i żeby on był taki wysoki.
0: Ale to było takie wyzwanie pierwszej książki, że chciałeś wskoczyć na taką, wiesz...
1: Taki rejestr.
0: Tak, tak.
1: Tak, myślę, że tak, że taki sobie zrobiłem challenge, żeby ta książka właśnie... była językowo najbardziej dopracowana, jak najlepsza. A z kolei przy 3 dniach, 3 nocach sobie pozwoliłem na taką swobodę.
0: Ważniejsza była historia?
1: Tak, myślę, że tak. W ogóle tak, przede wszystkim historia, bo to jest też coś, co chciałem powiedzieć wcześniej, kiedy zadałaś to poprzednie pytanie, ale może teraz powiem, że Misterium powstawało w jakiejś takiej dużej dyscyplinie literackiej, nie dyscyplinie pracy. Natomiast 3 dni, 3 noce przeciwnie. tak, jeśli chodzi o literackość, to pozwoliłem sobie na taką, powiedzmy, nie wiem, rozwiązłość. Natomiast dyscyplina pracy była zupełnie inna, bo Misterium było pisane trochę zrywami i trochę no tak, zrywami. Natomiast Trzy dni, trzy noce to jest taka książka, nad którą spędziłem bity rok. Dzień w dzień siadałem do komputera i pracowałem po te 8, czasem 10 godzin i pisałem. A później też redakcja była bardzo wymagająca, bo no, potrwała chyba łącznie w sumie 3 miesiące. I bardzo tę książkę skróciliśmy też, bo...
0: Pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy, kiedy przyniosłeś mi książkę.
1: Tak.
0: I to mi jakoś dzwoniło, wiesz, w uszach, że tam było dużo więcej. I to też jest takie jedno pytanie, wiesz, na mojej liście. Czego ja nie wiem, a czego mogłabym się dowiedzieć po tym, co zostało ścięte, bo ja mam niedosyt, muszę przyznać. To nie jest zarzut. Być może to zasiałeś we mnie po prostu wtedy tą informacją, że sporo treści zostało po prostu wyrzuconych w cudzysłowie z tego, co finalnie znajdujemy w egzemplarzu wydanym, opublikowanym, który będziemy trzymać w rękach. Mam nadzieję, że państwo będą. Więc być może to we mnie, wiesz, pracowało i cały czas, wiesz, chciałam jeszcze, a tu koniec. I pozostawiło mnie to z takim poczuciem takiego braku jeszcze 50-70 stron, żeby coś jeszcze mi się tam, wiesz, zadziało. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie jakiegoś braku.
1: No w pierwszej wersji ta książka, myślę, że miała około 300 stron, czyli dwukrotnie więcej.
0: No właśnie.
1: Ale myślę, że dobrze się stało, że ją skróciliśmy. To też była intuicja, no, nasza wspólna, ale inicjatywa wyszła od redaktora tej książki, Dariusza Sośnickiego. Usunęliśmy przede wszystkim, bo ta książka, powiedzmy też słuchaczom, ma taki charakter mocno gawędziarski. Ona jest stylizowana na gawędę, a w konsekwencji jest pełna dygresji, repetycji, anegdot. Początkowo, zanim ją trochę kompozycyjnie odmieniliśmy, ona może nawet bardziej niż gawędę przypominała powieść szkatułkową. Tam jedna opowieść z kolejnej się wyłaniała, z tej jeszcze inna i tak dalej. I co usunęliśmy? Usunęliśmy takie anegdoty przede wszystkim. O tyle też łatwo było pracować z tą książką, że z łatwością można ją ciąć, dlatego że była zbudowana w taki, a nie inny sposób, jej kompozycja była taka, a nie inna, że te historie można było bez większej szkody dla całości usunąć albo przesunąć, bo też trochę inny układ miała początkowo ta książka niż obecnie, więc trochę montowaliśmy tak, jak film się montuje. Tu coś przenieśliśmy, tutaj scenę z połowy książki na początek książki i tak dalej. No była to też duża praca, ta redakcja, więc usunęliśmy takie rzeczy, które trochę nam rozbrajały ciężkość, wagę tego głównego wątku, czyli opowieści o Ablu, Secie, o ich rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Takich rzeczy, które odbiegały za bardzo od tego kręgosłupa tej historii. Mieliśmy tam na przykład anegdotę o Andrzeju Leperze, mieliśmy anegdotę o estońskich, przepraszam,
0: Nie podpowiem ci niestety.
1: Kapucynach. Chodzi mi o misjonarzy. Tak, uciekło mi słowo, przepraszam. O estońskich misjonarzach. Mieliśmy anegdotę o Denisie Rodmanie. Było tam tego mnóstwo, ale myślę, że byłby z tego duży fan i dałoby to dużą frajdę czytelnikom, natomiast rzeczywiście trochę pozbawiało tej zasadniczej historii, tej wagi, o którą nam chodziło, i dlatego skracaliśmy, bezlitośnie cięliśmy. I nie żałuję. Myślę, że część tych tekstów jest do przerobienia. Myślę, że można z nich zrobić też jakieś osobne rzeczy, opowiadania, że to nie przepadnie. One są jakoś tak same w sobie na tyle jakoś tam atrakcyjne literacko, że na pewno nie zostaną w szufladzie, ale być może do tej książki jakoś tam nie przystawały.
0: Mm-hmm. Powiedziałeś o tym kręgosłupie, czyli o historii Seta Abla, i tak dalej, bo tu całkiem sporo nam się robi bohaterów i bohaterek. Trochę bym chciała, żebyś się wytłumaczył, bo wybór historii, którą doskonale znamy, też dla mnie właśnie jest pewnym mostem, który sobie z misterium postawiłam, czyli to, wokół czego krążysz, wokół historii, które kształtowały wiele pokoleń Polek i Polaków, biblijne opowiastki, opowieści, baśnie i bajeczki.
1: Trzecia książka też będzie biblijna, to widzisz, od razu powiem.
0: Dobrze, to ja już będę nastawiona. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, natomiast to jest dość dla mnie nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o ten konstrukt rodziny i tego, jak się chce wyjść do dalszej opowieści. Raczej mrożąca krew w żyłach, raczej dawana jako przestroga, raczej nieprzyjemnie ją wspominamy, zwłaszcza z okresu dziecięcego. Więc chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym, jak ten proces u ciebie wyglądał, dlaczego sięgnąłeś akurat po to.
1: Tak, to jeszcze przy okazji dopowiem o jednej różnicy między Misterium a Trzema Dniami i Trzema Nocami. Mianowicie taka, mam takie poczucie, że Misterium wyrastało z takiego gestu przejścia od życia do mitu i mitologizowania, jakby zrobienia mitu z życia. Natomiast Trzy Dni, Trzy Noce robią coś przeciwnego. Tak. To znaczy one wychodzą od mitu i ten mit jakoś rozbrajają i wchodzą w życie.
0: Przepisują, reinterpretują. Myślę, że tu sporo możemy jeszcze sobie poomawiać.
1: Tak. Więc w tym sensie to był też jakiś taki gest takiego mojego programowego, literackiego sprzeciwu wobec tego, co sam robię, co sobie tam założyłem. I czemu w ogóle te postacie? Czemu Seth Abel? Tak zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, bo te pierwsze...
0: O członie i tak musimy powiedzieć, jeżeli mówimy o braciach, jeszcze trzeciej postaci, która nam będzie krążyć, jeżeli już wiemy, co się wydarzyło w tym micie, to wydaje mi się, że to jest warte opowiedzenia,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, bo chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że w tych pierwszych jakichś tam małych recenzjach na Lubimy Czytać, czy na Instagramie ludzie piszą, że może to jest autofikcja, a może nie, że w sumie nie wiadomo, co to jest, czy to jest prawda, czy to jest zmyślenie. I bardzo mi się podoba, że ta granica się zaciera i że to jest niejasne, bo to też Trzy Dni, Trzy Noce pisałem z takim trochę zamiarem spastiszowania autofikcji i zmylenia tropów.
0: Ale też trochę podrzucałeś u siebie tropy, bo na przykład twoja podróż, widzisz, jak skaczemy, tak, bo już się zaczyna rosnący apetyt na te wątki, które się pojawiają. Ale dobrze, to tak, za chwilę tak, będzie
1: to
0: o wyjazdach.
1: Chwilę. Ale wróćmy do Abla i Seta. To możemy powiedzieć, że rzeczywiście jestem drugim dzieckiem swoich rodziców. Pierwsze dziecko, pierworodny mój brat, zginął, zanim się urodziłem. No i jakoś ta historia całe życie ze mną jest i jakoś tam mi towarzyszy i szukałem, czy w literaturze, znalazłem w Biblii, no, najbliżej gdzie się da, coś, co tej historii jakoś odpowiada, co z nią rezonuje, co jest jej bardzo bliskie, czyli historię pierwszych rodziców i ich dzieci, czy Adama, Ewy i Kaina i Abla. Tamtych synów jest co prawda trzech, ale to też zaraz wyjaśnię, jak z tego wybrnąłem. Kain, wiadomo, zabija Abla, więc ten Abel, ten syn, w którym pokładano największe nadzieje, który był umiłowany i przez rodziców, i przez Boga, traci życie. Kain jest napiętnowany, przeklęty, odchodzi. No i co teraz? No i Bóg zsyła Adamowi i Ewie w zamian za Abla trzeciego syna, Seta. O Secie wiemy bardzo niewiele. On jest wzmiankowany w Biblii, nie wiem, może dwa razy, dwukrotnie. I to są zdania bardzo na zasadzie przyszedł Set w miejsce Abla i powołał Rut. I z tego rodu wzięli się tam.
0: No ale to wystarczyło.
1: I tyle. Jakby trochę gnostyckie źródła tam też o Secie więcej piszą, ale to mnie jakoś niespecjalnie interesowało. Więc niewiele mamy o tym Secie, ale mnie to wystarczyło, żeby zbudować na tym historię i u mnie wygląda to tak, że Kaina w ogóle nie ma, że Kain jest zmyślony, że to jakaś fantazja tego mojego bohatera Seta, który próbuje sobie wyjaśnić tę tragedię, która zdarzyła się w rodzinie, tą śmierć Abla, która jest prosta, trochę może nawet głupia. I to mu się nie podoba, że te początki jego rodu, jego rodziny zaczynają się w taki prosty, głupi sposób, więc próbuje sobie opowiedzieć to inaczej i przywołuje, wymyśla tego Kaina, tego złego brata, który zabija Abla i w ten sposób tworzy jakąś wielką opowieść, mit założycielski. I to z początku wydaje się, daje mu jakieś poczucie sprawczości, jakąś podmiotowość, że on się osadza w tym micie, że jakoś ta przestrzeń symboliczna jest zagospodarowana przez niego i jest mu łatwiej, ale następuje jakiś taki moment zwrotny, jakieś pęknięcie, w którym to nie wystarcza i okazuje się, że trzeba sobie jednak opowiedzieć to. Tak, bo trzeba żyć i trzeba sobie to opowiedzieć na nowo, że to się zdaje jakąś koniecznością i wtedy ten mit jest rozbrajany, tak jak powiedzieliśmy wcześniej.
0: A do czego ci są w takim razie ci wszyscy przeszli? Ci, z których wyrośliśmy, z których powstali bracia. Ten łańcuch jest nierozerwalny, kiedy opowiadamy historię związaną z rodziną. Muszą pojawić się poprzednie pokolenia, ci, którzy coś w nas zostawiają swojego. I tak ten ród się rozciąga, tworzy, mnoży.
1: No, wydaje mi się, że tak, bo to może w książce jakoś bardzo nie wybrzmiewa, bo ostatecznie trochę z tego zrezygnowałem, z tego wątku, ale na tyle, ile znam swoją rodzinę może nie tylko moją rodzinę, bo trzeba to powiedzieć, że duża część tej książki, zwłaszcza opowiadająca o pradziadkach, prapradziadkach, jest w dużej mierze zmyślona, albo inaczej, nie jest zmyślona, ale nie jest historią moich pradziadków i prapradziadków. To znaczy rekonstruowałem ich historię z pamiętników i listów chłopskich emigrantów. Jest taka książka z 1936 albo inaczej, w 1936 ogłoszono konkurs na pamiętniki emigrantów do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii i całkiem niemały odzew był na ten konkurs i zebrano te relacje napisane w bardzo rozmaity, różny, często, no wiadomo, chłopi pisali, nie byli wykształceni, tam często kończyli, nie wiem, parę klas, albo nawet nie kończyli jakichś szkół, tylko uczyli się w takich szkółkach jakichś domowych, organizowanych na wsiach, gdzie po prostu nauczano ich pisać, czytać na jakimś takim elementarnym, podstawowym poziomie. One były transkrybowane, ale to była też wielka trudność dla tych organizatorów konkursu, bo te teksty często były niejasne, trudne, były tam słowa, które trudno było jakoś odcyfrować, odczytać, zrozumieć. Ale w konsekwencji mamy teraz taki skarb, bo
0: ale wiesz, to nie o literackość chodziło, prawda?
1: Tak, tylko tak. Chociaż zdarzały się też właśnie perełeczki. Takie perełki, takie samorodne talenty. Okazywało się, że ci chłopi gdzieś tam jeszcze na przełomie XIX-XX wieku i nieco później potrafili pisać historie takie narracyjnie bardzo, bardzo dobre.
0: Proszę państwa. Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z książką, która niesie za sobą dużo ciepła i nadziei. Jest to Krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości Agaty Romaniuk, wydana przez Wydawnictwo Poznańskie. Autorka, znana z reportaży, tym razem przygląda się uczuciom, które rozkwitają w późnym wieku. Pokazuje, że miłość nie ma daty ważności, że może nas zaskoczyć w każdym momencie życia. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko już jest za nami. Książka składa się z 11 historii. Każda jest inna, a razem tworzą barwną mozaikę późnych uczuć. Pojawia się para muzyków z Ukrainy, którzy w obliczu wojny zabierają ze sobą tylko jeden instrument i kota. A mimo to odnajdują szczęście w nowym miejscu. W innej opowieści pojawia się mężczyzna, który po śmierci żony zapada w milczenie, aż dopiero nowe uczucie przywraca mu głos. Są to historie trwające krótko, czasem pełne bólu, ale zawsze szczere. Siła tej książki tkwi w sposobie, w jaki autorka prowadzi narrację. Nie ocenia i nie moralizuje. Pozwala mówić bohaterom. Dzięki temu mamy wrażenie, że słuchamy kogoś bliskiego, kto szczerze dzieli się swoim doświadczeniem. Mocno odczuwamy wzruszenia, codzienne szczegóły życia. To one sprawiają, że te historie stają się prawdziwe, a nie specjalnie upiększone. Bardzo zaskoczyła mnie jedna rzecz, która pięknie uzupełnia opisywane historie. Została przygotowana specjalna playlista dostępna w internecie, do której muzykę wybierali bohaterowie reportaży. To tak naprawdę niesamowity dodatek, ponieważ w pełni pozwala nam wejść w świat opisywanych osób i poczuć ich emocje. Agata Romaniuk nie unika też trudnych tematów. Pisze nie tylko o radości, ale i o samotności, o starzeniu się, o chorobie, o lęku przed tym, że życie dobiega końca. Pokazuje jednak, że mimo wszystko człowiek ma prawo do szczęścia i bliskości. Czasem może nam się wydawać, że opisy

0: by pozwolić sobie na uczucie, na zmianę. Myślę, że ta książka przypadnie do gustu każdemu, kto lubi literaturę faktu, ale także dla tych, którzy czasem czują, że na coś już za późno. To historie, które udowadniają, że życie potrafi zaskoczyć, że szczęście może przyjść niespodziewanie i że naprawdę warto być na nie otwartym. Agata Romaniuk napisała książkę, która łączy rzetelność reportażu z ciepłem opowieści przy kominku. Krótko i szczęśliwie, nie jest cukierkowe, ale też tak naprawdę nie jest przygnębiające. To mądre, piękne historie o ludziach, którzy pokazują, że miłość jest możliwa zawsze. Wzruszające, lekkie, a przy tym prawdziwe. Krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości Agata Romaniuk, wydawnictwo poznańskie. Polecała Agata Ciechanowska.
1: Off Radio Kraków.
2: U nas nie ma miejsca na miłość. Odwiedzamy znowu ten sam bar, miałeś być tylko chwilą. A zostałaś na dłużej i patrzę, nic się nie zmieniło. Myślałem, że wpadnę w pułapkę, gdzie wszystko, czego pragnę, stanie się nieosiągalne. I bałem się naprawdę, że przez chwilę ciebie stracę. Nie dopuszczałem myśli, żeby mogło być inaczej. I

dwa różne światy, a od dawna nie poznałem osoby tak blisko. Nie chcę nikomu się tłumaczyć, to co pomiędzy nami to nic więcej, tylko real talk. Ja tu zostanę, ty gdzieś wyjedziesz, zanim się obejrzymy, to już wszystko prysło.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Capella Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebieraliśmy się, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około godziny, poprzedzony jest krótkim omówieniem repertuaru, więc możecie usłyszeć tam m.in. klawesyn, flety proste, fagot, skrzypce, obój, kontrabas, wiolonczele, trąbkę. Długo można by wymieniać, warto wszystkie szczegóły oraz bilety ogarnąć sobie na stronie Mocaku. Przypomnę jeszcze raz, 5, 16 i 23 maja, każdy z tych dni to sobota. Również w sobotę 9 maja od 11 w Ogrodzie Botanicznym przy Kopernika 27 odbędzie się Zaczarowany Dzień organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni Zaczarowaną dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka, walcząc o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Obertek i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego koncertu poezji Słowa Dobrze, że jesteście. Ogłoszą też laureatów konkursu plastycznego Barwy Ogrodu, a o 19 czeka nas recital Mietka Szcześniaka i jego zespołu. Anna Dymna mówi: w tych niespokojnych czasach wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i Ogród Botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9.11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury. Jak długo trzeba się uczyć, by opanować grę na organach? Jaki jest najniższy dźwięk, który można z nich wydobyć? I dlaczego organy są wyposażone w lusterko? Te i całe mnóstwo innych pytań pada podczas koncertów, a Michał Białko odpowiada na nie, wzbogacając muzyczną prezentację kanonu literatury organowej opowieściami o historii i budowie organów, pracy organisty, pożarze filharmonii i powstaniu nowego instrumentu koncertowego. Wiele osób zastanawia się, dlaczego te poranki organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi: polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.

Thank you.

0: Przed mikrofonem Georgina Gryboś. Dzień dobry. A to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Ze mną dziś gość Marcin Oskar Czarnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz drugi, bo i druga książka.
1: Tak, zgadza się. Widzieliśmy się 2 lata temu.
0: Dokładnie. Rozmawialiśmy wtedy o misterium. Dużo się wydarzyło przez te 2 lata?
1: Całkiem sporo. Jeżeli pytasz o literackie wydarzenia, to tak, opublikowałem w tym czasie parę opowiadań, parę fragmentów różnych tekstów. Napisałem książkę, którą tutaj mamy przed sobą. Skończyłem 3. książkę, która ukaże się w 2027, na początku roku. Napisałem dramat dla teatru, adaptację, która gdzieś tam teraz sobie czeka na reżysera albo reżyserkę i myślę, że to całkiem sporo.
0: Sporo.
1: Jak na 2 lata.
0: Sporo. A masz takie poczucie, że się rozwinąłeś?
1: Tak, na pewno. Na pewno widzę dużą różnicę jakościową między pierwszą książką, między Misterium a 3 dniami, 3 nocami.
0: Jakościową?
1: Jakościową, tak. To też może wynika z tego, że nabrałem już dużego dystansu do Misterium i nie jestem wielkim fanem tej książki. Myślę, że ona już mi się nie podoba. Że dzisiaj bym już takiej rzeczy nie napisał. Ale myślę, że to była rzecz potrzebna, to znaczy Misterium pozwoliło mi znaleźć... Misterium było takim trochę eksperymentem językowym, ono było mm-hmm. bardzo polifoniczne, tam były różne, mm-hmm. różne języki, różne style i ostatecznie ta książka pozwoliła mi ten swój język wypracować i ten swój styl znaleźć i efektem tych poszukiwań są 3 dni, 3 noce, więc gdyby nie było Misterium, jakiekolwiek by ono nie było, nieważne, co teraz o nim myślę, to ta książka by nie powstała w takiej formie, w jakiej jest.
0: Ale ja mam wrażenie, że pobrzmiewa trochę, przynajmniej językowo, Misterium. Tematycznie też mam takie momenty, że gdzieś wracałam, wiesz, myślami do emocji z tej pierwszej książki, z tego naszego pierwszego literackiego mm-hmm. spotkania.
1: No być może, bo to często jest tak, że pisze się jedną książkę przez całe życie i wraca się do tych samych tematów, motywów i idei i tak dalej, ale językowo na pewno widzę takie różnice, że Misterium było jednak, no nie wiem, czy to dobre słowo, ale nie mam w tym momencie lepszego, że było napisane w taki szlachetny sposób bardziej, to znaczy tam pobrzmiewała literatura modernistyczna mocno, która wtedy mnie fascynowała i bardzo się starałem, żeby Misterium było napisane rozmaicie, bo tam tych stylów, jak powiedziałem, jest wiele. Właściwie każdy rozdział, jeśli dobrze pamiętam, był napisany trochę inaczej, ale żeby ten język charakteryzowała jakaś szlachetność i żeby on był taki wysoki.
0: Ale to było takie wyzwanie pierwszej książki, że chciałeś wskoczyć na taką, wiesz...
1: Taki rejestr.
0: Tak, mhm. tak.
1: Tak, myślę, że tak, że taki sobie zrobiłem challenge, żeby ta książka właśnie... była językowo najbardziej dopracowana, jak najlepsza. A z kolei przy 3 dniach, 3 nocach sobie pozwoliłem na taką swobodę.
0: Mhm. Ważniejsza była historia?
1: Tak, myślę, że tak. W ogóle tak, przede wszystkim historia, bo to jest też coś, co chciałem powiedzieć wcześniej, kiedy zadałaś to poprzednie pytanie, ale może teraz powiem, że Misterium powstawało w jakiejś takiej dużej dyscyplinie, literackiej, nie dyscyplinie pracy. Natomiast 3 dni, 3 noce przeciwnie. tak, jeśli chodzi o literackość, to pozwoliłem sobie na taką, powiedzmy, nie wiem, rozwiązłość. Natomiast dyscyplina pracy była zupełnie inna, bo Misterium było pisane trochę zrywami i trochę no tak, zrywami. Natomiast Trzy dni, trzy noce to jest taka książka, nad którą spędziłem bity rok. Dzień w dzień siadałem do komputera i pracowałem po te 8, czasem 10 godzin i pisałem. A później też redakcja była bardzo wymagająca, bo no, potrwała chyba łącznie w sumie 3 miesiące. I bardzo tę książkę skróciliśmy też, bo...
0: Pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy, kiedy przyniosłeś mi książkę. Tak. I to mi jakoś dzwoniło, wiesz, w uszach, że tam było dużo więcej. I to też jest takie jedno pytanie, wiesz, na mojej liście. Czego ja nie wiem, a czego mogłabym się dowiedzieć po tym, co zostało ścięte, bo ja mam niedosyt, muszę przyznać. To nie jest zarzut. Być może to zasiałeś we mnie po prostu wtedy tą informacją, że sporo treści zostało po prostu wyrzuconych w cudzysłowie z tego, co finalnie znajdujemy w egzemplarzu wydanym, opublikowanym, który będziemy trzymać w rękach. Mam nadzieję, że państwo będą. Więc być może to we mnie, wiesz, pracowało i cały czas, wiesz, chciałam jeszcze, a tu koniec. I pozostawiło mnie to z takim poczuciem takiego braku jeszcze 50, 70 stron, żeby coś jeszcze mi się tam, wiesz, zadziało. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie jakiegoś braku.
1: No w pierwszej wersji ta książka, myślę, że miała około 300 stron, czyli dwukrotnie więcej.
0: No właśnie.
1: Ale myślę, że dobrze się stało, że ją skróciliśmy. To też była intuicja, no, nasza wspólna, ale inicjatywa wyszła od redaktora tej książki, Dariusza Sośnickiego. Usunęliśmy przede wszystkim, bo ta książka, powiedzmy też słuchaczom, ma taki charakter mocno gawędziarski. Ona jest stylizowana na gawędę, a w konsekwencji jest pełna dygresji, repetycji, anegdot. Początkowo, zanim ją trochę kompozycyjnie odmieniliśmy, ona może nawet bardziej niż gawędę przypominała powieść szkatułkową. Tam jedna opowieść z kolejnej się wyłaniała, z tej jeszcze inna i tak dalej. I co usunęliśmy? Usunęliśmy takie anegdoty przede wszystkim. O tyle też łatwo było pracować z tą książką, że z łatwością można ją ciąć, dlatego że była zbudowana w taki, a nie inny sposób, jej kompozycja była taka, a nie inna, że te historie można było bez większej szkody dla całości usunąć albo przesunąć, bo też trochę inny układ miała początkowo ta książka niż obecnie, więc trochę montowaliśmy tak, jak film się montuje. Tu coś przenieśliśmy, tutaj scenę z połowy książki na początek książki i tak dalej. No, była to też duża praca, ta redakcja, więc usunęliśmy takie rzeczy, które trochę nam rozbrajały ciężkość, wagę tego głównego wątku, czyli opowieści o Ablu, Secie, o ich rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Takich rzeczy, które odbiegały za bardzo od tego kręgosłupa tej historii. Mieliśmy tam na przykład anegdotę o Andrzeju Leperze, mieliśmy anegdotę o estońskich, przepraszam,
0: Nie podpowiem ci niestety.
1: Kapucynach. Chodzi mi o misjonarzy. Tak, uciekło mi słowo, przepraszam. O estońskich misjonarzach. Mieliśmy anegdotę o Denisie Rodmanie. Było tam tego mnóstwo, ale myślę, że byłby z tego duży fan i dałoby to dużą frajdę czytelnikom, natomiast rzeczywiście trochę pozbawiało tej zasadniczej historii, tej wagi, o którą nam chodziło, i dlatego skracaliśmy, bezlitośnie cieliśmy. I nie żałuję. Myślę, że część tych tekstów jest do przerobienia. Myślę, że można z nich zrobić też jakieś osobne rzeczy, opowiadania, że to nie przepadnie. One są jakoś tak same w sobie na tyle jakoś tam atrakcyjne literacko, że na pewno nie zostaną w szufladzie, ale być może do tej książki jakoś tam nie przystawały. Mm-hmm.
0: Powiedziałeś o tym kręgosłupie, czyli o historii Seta Abla, i tak dalej, bo tu całkiem sporo nam się robi bohaterów i bohaterek. Trochę bym chciała, żebyś się wytłumaczył, bo wybór historii, którą doskonale znamy, też dla mnie właśnie jest pewnym mostem, który sobie z misterium postawiłam, czyli to, wokół czego krążysz, wokół historii, które kształtowały wiele pokoleń Polek i Polaków, biblijne opowiastki, opowieści, baśnie i bajeczki.
1: Trzecia książka też będzie biblijna, od razu powiem.
0: Dobrze, to ja już będę nastawiona. Jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, natomiast to jest dość dla mnie nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o ten konstrukt rodziny i tego, jak się chce wyjść do dalszej opowieści. Mm-hmm. Raczej mrożąca krew w żyłach, raczej dawana jako przestroga, raczej nieprzyjemnie ją wspominamy, zwłaszcza z okresu dziecięcego. Więc chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym, jak ten proces u ciebie wyglądał, dlaczego sięgnąłeś akurat po to.
1: Tak, to jeszcze przy okazji dopowiem o jednej różnicy między Misterium a Trzema Dniami i Trzema Nocami. Mianowicie taka, mam takie poczucie, że Misterium wyrastało z takiego gestu przejścia od życia do mitu i mitologizowania, jakby zrobienia mitu z życia. Natomiast Trzy Dni, Trzy Noce robią coś przeciwnego. Tak. To znaczy one wychodzą od mitu i ten mit jakoś rozbrajają i wchodzą w życie.
0: Przepisują, reinterpretują. Myślę, że tu sporo możemy jeszcze sobie poomawiać.
1: Tak. Więc w tym sensie to był też jakiś taki gest takiego mojego programowego, literackiego sprzeciwu wobec tego, co sam robię, co sobie tam założyłem. I czemu w ogóle te postacie? Czemu Seth Abel? Tak zastanawiam się, ile mogę powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, bo te pierwsze...
0: O członie i tak musimy powiedzieć, jeżeli mówimy o braciach, jeszcze trzeciej postaci, która nam będzie krążyć, jeżeli już wiemy, co się wydarzyło w tym micie, to wydaje mi się, że to jest warte opowiedzenia,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, bo chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że w tych pierwszych jakichś tam małych recenzjach na Lubimy Czytać, czy na Instagramie ludzie piszą, że może to jest autofikcja, a może nie, że w sumie nie wiadomo, co to jest, czy to jest prawda, czy to jest zmyślenie. I bardzo mi się podoba, że ta granica się zaciera i że to jest niejasne, bo to też Trzy Dni, Trzy Noce pisałem z takim trochę zamiarem spastiszowania autofikcji i zmylenia tropów.
0: Ale też trochę podrzucałeś u siebie tropy, bo na przykład twoja podróż, widzisz, jak skaczemy, tak, bo już się zaczyna rosnący apetyt na te wątki, które się pojawiają. Ale dobrze, to tak, za chwilę tak, będzie to o chwilę. Wyjazdach.
1: Ale wróćmy do Abla i Seta. To możemy powiedzieć, że rzeczywiście jestem drugim dzieckiem swoich rodziców. Pierwsze dziecko, pierworodny mój brat, zginął, zanim się urodziłem. No i jakoś ta historia całe życie ze mną jest i jakoś tam mi towarzyszy i szukałem, czy w literaturze, znalazłem w Biblii, no, najbliżej gdzie się da, coś, co tej historii jakoś odpowiada, co z nią rezonuje, co jest jej bardzo bliskie, czyli historię pierwszych rodziców i ich dzieci, czy Adama, Ewy i Kaina i Abla. Tamtych synów jest co prawda trzech, ale to też zaraz wyjaśnię, jak z tego wybrnąłem. Kain, wiadomo, zabija Abla, więc ten Abel, ten syn, w którym pokładano największe nadzieje, który był umiłowany i przez rodziców, i przez Boga, traci życie. Kain jest napiętnowany, przeklęty, odchodzi. No i co teraz? No i Bóg zsyła Adamowi i Ewie w zamian za Abla trzeciego syna, Seta. O Secie wiemy bardzo niewiele. On jest wzmiankowany w Biblii, nie wiem, może dwa razy, dwukrotnie. I to są zdania bardzo na zasadzie przyszedł Set w miejsce Abla i powołał Rut. I z tego rodu wzięli się tam.
0: No ale to wystarczyło.
1: I tyle. Jakby trochę gnostyckie źródła tam też o Secie więcej piszą, ale to mnie jakoś niespecjalnie interesowało. Więc niewiele mamy o tym Secie, ale mnie to wystarczyło, żeby zbudować na tym historię i u mnie wygląda to tak, że Kaina w ogóle nie ma, że Kain jest zmyślony, że to jakaś fantazja tego mojego bohatera Seta, który próbuje sobie wyjaśnić tę tragedię, która zdarzyła się w rodzinie, tą śmierć Abla, która jest prosta, trochę może nawet głupia i to mu się nie podoba, że te początki jego rodu, jego rodziny zaczynają się w taki prosty, głupi sposób, więc próbuje sobie opowiedzieć to inaczej i wymyśla tego Kaina, tego złego brata, który zabija Abla i w ten sposób tworzy jakąś wielką opowieść, mit założycielski. I to z początku daje mu jakieś poczucie sprawczości, jakąś podmiotowość, że on się osadza w tym micie, że jakoś ta przestrzeń symboliczna jest zagospodarowana przez niego i jest mu łatwiej, ale następuje jakiś taki moment zwrotny, jakieś pęknięcie, w którym to nie wystarcza i okazuje się, że trzeba sobie jednak opowiedzieć
0: bo trzeba
1: to.
0: Żyć.
1: Tak, bo trzeba żyć i trzeba sobie to opowiedzieć na nowo, że to się zdaje jakąś koniecznością i wtedy ten mit jest rozbrajany, tak jak powiedzieliśmy wcześniej.
0: A do czego ci są w takim razie ci wszyscy przeszli? Ci, z których wyrośliśmy, z których powstali bracia. Ten łańcuch jest nierozerwalny, kiedy opowiadamy historię związaną z rodziną. Muszą pojawić się poprzednie pokolenia, ci, którzy coś w nas zostawiają swojego. I tak ten ród się rozciąga, tworzy, mnoży.
1: No, wydaje mi się, że tak, bo to może w książce jakoś bardzo nie wybrzmiewa, bo ostatecznie trochę z tego zrezygnowałem, z tego wątku, ale na tyle, ile znam swoją rodzinę i może nie tylko moją rodzinę, bo trzeba to powiedzieć, że duża część tej książki, zwłaszcza opowiadająca o pradziadkach, prapradziadkach, no jest w dużej mierze zmyślona, albo inaczej, nie jest zmyślona, ale nie jest historią moich pradziadków i prapradziadków. To znaczy rekonstruowałem ich historię z pamiętników i listów chłopskich emigrantów. Jest taka książka z 1936 albo inaczej, w 1936 ogłoszono konkurs na pamiętniki emigrantów do Stanów Zjednoczonych i do Brazylii i całkiem niemały odzew był na ten konkurs i zebrano te relacje napisane w bardzo rozmaity, różny, często, no wiadomo, chłopi pisali, nie byli wykształceni, tam często kończyli, nie wiem, parę klas albo nawet nie kończyli jakichś szkół, tylko uczyli się w takich szkółkach jakichś domowych, organizowanych na wsiach, gdzie po prostu nauczano ich pisać, czytać na jakimś takim elementarnym, podstawowym poziomie. One były transkrybowane, ale to była też wielka trudność dla tych organizatorów konkursu, bo te teksty często były niejasne, trudne. Były tam słowa, które trudno było jakoś odcyfrować, odczytać, zrozumieć. Ale w konsekwencji mamy teraz taki skarb, bo
0: ale wiesz, to nie o literackość chodziło, prawda?
1: Tak, tylko tak. Chociaż zdarzały się też właśnie perełeczki. Takie perełki, takie samorodne talenty. Okazywało się, że ci chłopi gdzieś tam jeszcze na przełomie XIX-XX wieku i nieco później potrafili pisać historie takie narracyjnie bardzo, bardzo dobre.
0: Proszę państwa. Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.

0: Kultura na fali.
1: Słuchacie OFF Radio Kraków.
2: Dzień dobry, Piotr Bukański. W soboty 9, 16 i 23 maja o 11 w Mocaku, czyli przy Lipowej 4, odbywają się przedpołudniowe koncerty na historycznych instrumentach organizowane przez Capella Krakowensis dla juniorów, seniorów i wszystkich miłośników muzyki klasycznej. Sam zespół mówi wprost: nie infantylizujemy, nie przerabiamy, nie przebraliśmy się we wróżki i krasnale, gramy normalne koncerty we właściwym dla muzyki klasycznej anturażu, czyli gustownych wnętrzach, bez nagłośnienia i kolorowego oświetlenia. Każdy koncert trwa około godziny, poprzedzony jest krótkim omówieniem repertuaru, więc możecie usłyszeć tam m.in. klawesyn, flety proste, fagot, skrzypce, obój, kontrabas, wiolonczele, trąbkę. Długo można by wymieniać, warto wszystkie szczegóły oraz bilety ogarnąć sobie na stronie Mocaku. Przypomnę jeszcze raz, 5, 16 i 23 maja. Każdy z tych dni to sobota. Również w sobotę 9 maja od 11 w Ogrodzie Botanicznym przy Kopernika 27 odbędzie się Zaczarowany Dzień organizowany przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Trzecia edycja wydarzenia pełnego muzyki, poezji i przede wszystkim dobrej energii. Wstęp to symboliczna złotówka, a ogród będzie otwarty już od 9. O 11 koncert półfinałowy 18 Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, czyli ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Z grona 32 półfinalistów jury wyłoni Zaczarowaną Dwunastkę, która 13 czerwca na Rynku Głównym zaśpiewa u boku Alicji Majewskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kaśki Sochackiej, Ralfa Kamińskiego i Igo Walaszka, walcząc o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia. O 17 w Oranżerii Warszewicza Anna Dymna, Gabriela Obertek i Mateusz Janicki przeczytają wiersze laureatów ogólnopolskiego koncertu poezji Słowa Dobrze, że jesteście. Ogłoszą też laureatów konkursu plastycznego barwy ogrodu, a o 19 czeka nas recital Mietka Szcześniaka i jego zespołu. Anna Dymna mówi: w tych niespokojnych czasach wszyscy potrzebujemy miejsc, w których możemy uwolnić się od napięć i lęków, i Ogród Botaniczny może być takim uzdrawiającym miejscem. A dwa dni później, w poniedziałek 11 maja o 9 i 11 Filharmonia Krakowska przy Zwierzynieckiej 1 zaprasza na poranki organowe, czyli cykl koncertów prowadzonych przez Michała Białkę, który okazał się prawdziwym przebojem przyciągającym słuchaczy w każdym wieku, od podstawówki do emerytury. Jak długo trzeba się uczyć, by opanować grę na organach? Jaki jest najniższy dźwięk, który można z nich wydobyć i dlaczego organy są wyposażone w lusterko? Te i całe mnóstwo innych pytań pada podczas koncertów, a Michał Białko odpowiada na nie, wzbogacając muzyczną prezentację kanonu literatury organowej opowieściami o historii i budowie organów, pracy organisty, pożarze filharmonii i powstaniu nowego instrumentu koncertowego. Wiele osób zastanawia się, dlaczego te poranki organowe działają, no a może to po prostu magia organów. 11 maja, temat brzmi: polskie piszczałki historii. Organy w Polsce od renesansowych tabulatur do współczesności. Bilety i szczegóły na stronie Filharmonii Krakowskiej, a ja żegnam się z wami i zapraszam na kolejne wydanie Na Fali.

0: Radio Kraków.
1: Książkowe wibracje.
2: Cześć. Przychodzę dzisiaj do Was z książką, która niesie za sobą dużo ciepła i nadziei. Jest to Krótko i szczęśliwie. Historie późnych miłości. Agaty Romaniuk, wydana przez Wydawnictwo Poznańskie. Autorka, znana z reportaży, tym razem przygląda się uczuciom, które rozkwitają w późnym wieku. Pokazuje, że miłość nie ma daty ważności, że może nas zaskoczyć w każdym momencie życia. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko już jest za nami. Książka składa się z 11 historii. Każda jest inna, a razem tworzą barwną mozaikę późnych uczuć. Pojawia się para muzyków z Ukrainy, którzy w obliczu wojny zabierają ze sobą tylko jeden instrument i kota. A mimo to odnajdują szczęście w nowym miejscu. W innej opowieści pojawia się mężczyzna, który po śmierci żony zapada w milczenie, aż dopiero nowe uczucie przywraca mu głos. Są to historie trwające krótko, czasem pełne bólu, ale zawsze szczere. Siła tej książki tkwi w sposobie, w jaki autorka prowadzi narrację. Nie ocenia i nie moralizuje. Pozwala mówić bohaterom. Dzięki temu mamy wrażenie, że słuchamy kogoś bliskiego, kto szczerze dzieli się swoim doświadczeniem. Mocno odczuwamy wzruszenia, codzienne szczegóły życia. To one sprawiają, że te historie stają się prawdziwe, a nie specjalnie upiększone. Bardzo zaskoczyła mnie jedna rzecz, która pięknie uzupełnia opisywane historie. Została przygotowana specjalna playlista dostępna w internecie, do której muzykę wybierali bohaterowie reportaży. To tak naprawdę niesamowity dodatek, ponieważ w

pełni pozwala nam wejść w świat opisywanych osób i poczuć ich emocje. Agata Romaniuk nie unika też trudnych tematów. Pisze nie tylko o radości, ale i o samotności, o starzeniu się, o chorobie, o lęku przed tym, że życie dobiega końca. Pokazuje jednak, że mimo wszystko człowiek ma prawo do szczęścia i bliskości. Czasem może nam się wydawać, że opisy autorki mogą być dla nich zaskakujące czy nawet odważne. Ale właśnie w tym tkwi siła tej książki. Ona burzy stereotypy i przypomina, że miłość w każdym wieku może być pełna. Krótko i szczęśliwie to nieduża książka. Ma około 200 stron, ale jej oddziaływanie jest znacznie większe. Czytając, a właściwie słuchając głosów bohaterów, łatwo się wzruszyć. To książka, która daje nadzieję i przypomina, że nigdy nie jest za późno, by coś zacząć, by pozwolić sobie na uczucie, na zmianę. Myślę, że ta książka przypadnie do gustu każdemu, kto lubi literaturę faktu, ale także dla tych, którzy czasem czują, że na coś już za późno. To historie, które udowadniają, że życie potrafi zaskoczyć, że szczęście może przyjść niespodziewanie i że naprawdę warto być na nie otwartym. Agata Romaniuk napisała książkę, która łączy rzetelność reportażu z ciepłem opowieści przy kominku. Krótko i szczęśliwie nie jest cukierkowe, ale też tak naprawdę nie jest przygnębiające. To mądre, piękne historie o ludziach, którzy pokazują, że miłość jest możliwa zawsze. Wzruszające, lekkie, a przy tym prawdziwe. Krótko i szczęśliwie, historie późnych miłości Agata Romaniuk. Wydawnictwo poznańskie. Polecała Agata Ciechanowska.

Nawet pięć zachwytu, z boku słyszę, że nie pasują mi do fitu. To nie czas leczy niezagojone rany, a wewnętrzny spokój ładnie ubrany w falbany. Dobrze, że plan został napisany ołówkiem, na bycie czegoś pewnym życie bywa za krótkie. Garniam by

0: Dzień dobry, witajcie kochani. Dziś temat, który będzie testował moją i Emilii ewidentnie wrażliwość, ale myślę, że waszą również, bo będziemy tutaj rozmawiać głównie o organizacji Cancer Fighters, a dokładniej będziemy analizować ostatnio wydaną przez BDS-a piosenkę.
1: No, myślę, że po 9-dniowej transmisji na żywo Łatwo Ganga wszyscy znają tą piosenkę doskonale, ale o tej transmisji myślę, że porozmawiamy następnym razem, bo nad tym też oczywiście warto się skupić, ale przede wszystkim w dzisiejszej audycji skupimy się w ogóle na tej fundacji, czyli Cancer Fighters. Jaką ideę ta fundacja niesie za sobą i myślę, że to ważne, że właśnie od tego zaczniemy, bo transmisja, okej, bardzo dużo rzeczy się na niej wydarzyło, bardzo dużo wspaniałych rzeczy się podczas tej transmisji wydarzyło, ale to, co jest najważniejsze w całej tej akcji, to właśnie ta fundacja i oczywiście osoby, dzieciaki, które chorują na raka i osoby starsze, które muszą się mierzyć z tą chorobą i właśnie dzisiaj się nad tym przede wszystkim skupimy. Przeanalizujemy również w ogóle tą piosenkę, bo myślę, że niektóre wersy trafiają za serce i dzisiaj się postaramy nad tym przede wszystkim skupić.
0: Temat nie należy, tak jak już wspomniałyśmy, do najłatwiejszych, ale jeżeli chcecie zostać z nami, a zachęcamy was do tego, byście zostali z nami, ponieważ uważam, że jest to temat bardzo wart nagłośnienia i odsłuchania, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić was do zostania z nami. A przy mikrofonie
1: Emilia Kęsek
0: i Amelia Białecka.
1: A wysłuchacie pasma Of Course
2: w Radio Kraków. Off.

0: Wstajesz jak co dzień rano i widzisz, że BDOS wydał nową piosenkę Diss na raka. Jak by się mogło wydawać na samym początku diss? No to jest obrażanie, tylko w tym przypadku to nie jest takie dissowanie, jak zazwyczaj robią to raperzy, czyli nie wiem, jak był na przykład taki słynny diss Fagaty na Leosie i tak dalej. No jest to coś innego, ponieważ tutaj jest diss na raka, czyli na chorobę.
1: Tak jest.
0: Chorobę i tutaj wszystko będzie się wiązać z fundacją Cancer Fighters, o której będziemy dzisiaj mówić przez cały czas. Jest to, uważam, bardzo ważna
1: inicjatywa w ogóle, z jaką wyszedł BDOS. I jak sobie tak prześledziłyśmy w ogóle social media tej fundacji, to okazuje się, że wielu influencerów, czy właśnie raperów, youtuberów, czy jakichś fighterów, sportowców już angażowało się właśnie w pomoc i rozpromowaniu tej fundacji. Więc no właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy. Trochę cięższy temat, ale czasami też takie musimy poruszać, bo to też jest równie ważne. Nawet tak, ważniejsze od naszych niektórych głupot, o których rozmawiamy.
0: Poza tym jest to mimo wszystko trochę dość świeży temat. Dalej uważam, jest to gdzieś tam na topie w internecie i warto poruszać tego typu tematy. Szczególnie ze względu na to, że jest to coś, co tym osobom może strasznie pomóc, bo my tak naprawdę, ja tak sobie pomyślałam, oczywiście tutaj nie ubliżając problemom innych, ale ja tak sobie pomyślałam, jak odsłuchałam tej piosenki, matko jedyna, ja nie mam żadnych problemów, no bo jestem zdrowa.
1: I to jest najważniejsze.
0: Tak, dziękuję Bogu za wszystko, co mam, a niestety nie każde życie jest tak usłane różami i no o tym też trzeba porozmawiać.

0: Ale czym tak naprawdę jest Cancer Fighters? To jest polska fundacja onkologiczna, która wspiera osoby chore na nowotwory, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także ich rodziny. To organizacja non-profit działająca w całej Polsce. Fundacja oferuje kilka rodzajów pomocy, czyli przede wszystkim wsparcie finansowe, pomoc psychologiczną, organizację zbiórek, zakup sprzętu medycznego dla różnych oddziałów, działania profilaktyczne i edukacyjne oraz wolontariat i akcje motywacyjne dla dzieci i dla wszystkich chorujących na tą straszną chorobę. Skąd wzięła się ta fundacja? Założył ją Marek Kopyść, który sam przeszedł walkę z nowotworem. Po własnych doświadczeniach postanowił pomagać innym osobom w podobnej sytuacji. Na social mediach właśnie tej fundacji, jak i na stronie internetowej, nie brakuje haseł: nasza misja jest prosta, jesteśmy razem z tobą, gdy walczysz z rakiem. I w ogóle ten cały content opierający się w ogóle w mediach tej fundacji właśnie pokazuje tą walkę, no nie? Że oni tak zachęcają do walki z tym nowotworem. Jest dużo właśnie takich informacji, że dodają otuchy tym osobom, że właśnie diagnoza na raka to nie jest już
1: to
0: koniec.
1: To nie jest wyrok.
0: To nie jest wyrok właśnie, tylko
1: To nie zawsze musi być wyrok, tak, no bo niestety... No nie przegrywa się też czasem tą walkę. Nawet jak wcześniej wspomniałaś, założycielem fundacji jest Marek Kopyść, który sam kiedyś mierzył się z nowotworem i go wygrał. Więc warto też zaznaczyć, że bardzo dużo ludzi, czy to, nie wiem, ktoś z naszych bliskich, z naszych znajomych, z naszej rodziny, czy z otoczenia zachoruje na tą chorobę, to bardzo mocno się to odbija na wszystkich wokół, ale jeżeli on wygra tą chorobę, to chce robić wszystko, by wspierać tych, którzy jeszcze walczą. Mhm. To jest niesamowite i to jest w ogóle bardzo chwytające za serce, bo tak jak wspomniałam, wiele osób nie potrafi tego wygrać, ale ja znam też przypadki, naprawdę tutaj nawet powiem o takiej wojowniczce jednej. To jest tam z moich... Z rodzinnych stron, tam z mojej wsi, taka koleżanka mojej mamy, która miała szpiczaka, czyli jak ktoś nie wie, jest to rak szpiku kostnego. Bardzo, bardzo, bardzo długo chorowała. Myślę, że nie chcę tutaj kłamać, ale tak to się łącznie ciągnęło z 10 lat. No wiadomo, to się ciągnie dalej, bo jak ma się taką chorobę, to ciągle się robi badania, by sprawdzić...
0: Czy nie ma nawrotu.
1: Tak, czy po prostu nie ma nawrotu. I udało jej się to wygrać i jest to bardzo pogodna kobieta, która zawsze była dobra dla wszystkich. Ta choroba jej nie zmieniła. Mam wrażenie, że stała się jeszcze taką lepszą osobą. No ale też z drugiej strony znam mamę mojego przyjaciela i też koleżankę mojej mamy, która no niestety przegrała tą walkę, a tutaj chcę wspomnieć, była to pielęgniarka, czyli osoba, która na co dzień miała do czynienia z takimi badaniami i tak dalej, sama się regularnie badała, miała zdrowy tryb życia, ale no niestety rak, jak wiemy, też jest genetyczny, genetyki się nie przeskoczy, także no tutaj takie dwie skrajne sytuacje mimo wszystko, czyli o wygranej i o przegranej, ale myślę, że wielu z nas ma podobne historie, na przykład ludzi, których zna.
2: Off Radio Kraków.

0: Przechodzimy do samej piosenki Disneraka. Tutaj zrobiłyśmy wam taki trochę dłuższy wstęp na temat tego, czym zajmuje się ta organizacja, żeby wam nakreślić temat, kto tego nie zna. Natomiast myślę, że coraz więcej osób mimo wszystko kojarzy już tą organizację. Sama piosenka jest śpiewana, oprócz tego, że przez BDS-a, wiadomo, to główną rolę w tej piosence odgrywa Maja. Maja, czyli...
1: dziewczynka chorująca na nowotwór.
0: Cancer fighterka, po prostu.
1: Tak.
0: Osoba, która walczy w tym momencie. I nawet jak się dowiemy później, analizując już tą piosenkę, to już jest trzeci nawrót u niej choroby, a jest to naprawdę mała dziewczynka.
1: Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować. To jest w pierwszych dwóch wersach zdanie, które już łapie za serce, bo tak, mając świadomość, że jest to młodsza osoba od nas, no, która dopiero rozpoczyna, można powiedzieć, swoje życie i już trzeci raz przeżywa no tą chorobę, która no, wykańcza organizm. Sami wiemy, jak to wygląda, czy leczenie, chemia i tak dalej, no... No bardzo wycieńczające to jest, zwłaszcza dla takiego młodego organizmu, także... No,
0: już w pierwszych słowach po prostu się... Ja już się rozpadłam, już mnie nie było. Ciężko dotrwać do końca, szczerze wam powiem. Czekałam na wstęp BDS-a, ale ciężko było mi słuchać tego. To znaczy, bardzo ten tekst jest głośny.
1: Tak,
0: takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Tak,
0: że...
1: on sam krzyczy.
0: Tak.
1: Po prostu tekst. Nawet nie musi, możemy go czytać, ale wiemy, że ten tekst właśnie do nas krzyczy. Jaką my mamy tu metaforę dzisiaj.
0: No, ale myślę, no, że pani, moja od polskiego pani z liceum byłaby zadowolona z tego, jak potrafię analizować teksty. No bo jednak jest coś takiego. Myślę, że dużo osób ze mną się zgodzi, że często jak słuchamy jakichś utworów, czy to, nie wiem, amerykański pop rap, czy polski nawet rap, albo no pop to jeszcze powiedzmy okej, ale rzadko kiedy tak naprawdę w 100% wsłuchujemy się w tekst. Mhm. A tutaj my nie mamy innej możliwości. Tutaj, tak jak powiedziałaś, ten tekst krzyczy do nas sam.
1: Jest więc... pierwszym bohaterem w ogóle.
0: Tak, jest pierwszym tekst. Bohaterem. I jeszcze jak powiedziałaś o tym, że to jest małe dziecko, też przytoczę pewien fragment tej piosenki. Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd. Kradniesz nam marzenia i dziecięce sny. I to jest tak przykre,
1: się teraz, no.
0: Że dzieci, no to są dzieci, ty też byłaś dzieckiem, ja byłam dzieckiem. My dobrze wiemy, jak to jest mieć marzenia. Ale nasze dzieciństwo, no było dobre. Było po prostu dobre. Mhm. My nie miałyśmy problemów z tym, że nie wiem, nie przejmowałyśmy się wtedy też chorobami.
1: Tak,
0: nie miałyśmy takich
1: jako
0: problemów.
1: Jako dzieci się nie przejmujemy takimi rzeczami, no nie?
0: Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to wygląda, a tutaj nagle mamy przed oczami takie dziecko

0: myślę, że to jest najgorsze tutaj, nie ubliżając, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie ubliżając nikomu. Bardziej chodzi tutaj o kwestię tego, że im młodsi jesteśmy, tym bardziej no, to, co nasi rówieśnicy robią, nam umyka. Nie możemy się porównywać do ich życia, bo wiemy, jak wygląda to nasze życie. Jeżeli na przykład ktoś choruje w starszym wieku, to też jest straszne i to jest tragiczne. Natomiast takie osoby też mają świadomość, że one dużo przeżyły. One miały okazję przeżyć, nie wiem...
1: Młodość, tak, dzieciństwo. Tak.
0: Młodość, macierzyństwo. Na przykład mówimy o kobietach czy coś. Ojcostwo. I myślę, że tutaj jest ten... To co najbardziej chwyta za serce, to ten wiek po prostu. Aż mi się ciężko mówi i się mogę jąkać tutaj jak ty, ale no...
2: myślę, jak dodała.
0: No bo my tutaj obie tak trochę dzisiaj...
2: Dzisiaj jesteśmy jedziemy. Jakieś, no...
0: No będziemy odpływać, ale o to właśnie chodzi.

0: Ale zapomniałeś o tym, że nie poddam się od tak, choć ta droga trudna i czasami brak mi sił, często widzę mamę, jak ociera łzy. Kocham cię.
1: Kolejny wow. wers, kolejny wers na piosenki, którą dzisiaj właśnie analizujemy. No i znowu łzy w oczach po prostu. Nie wyobrażam sobie, jak to musi być trudne dla rodzica. Ja sama też, no powiedzmy, byłam blisko osoby, która chorowała na nowotwór, tylko to była starsza osoba, więc trochę inaczej, wydaje mi się, to wygląda. Chociaż też w ogóle dla wszystkich bliskich, którzy mają właśnie kogoś w rodzinie, kto choruje, to dla wszystkich to jest zawsze ciężkie. No i tak naprawdę często się też mówi, że ten rak, ta choroba nie dotyka tylko jednej osoby, tylko dotyka właśnie całą rodzinę, że cała rodzina żyje tą chorobą.
0: Cała rodzina żyje i tak naprawdę to jest ból nie do opisania. Nie miałam tego, nigdy nie przeżyłam, ale mogę tylko wyobrazić sobie, jak to wygląda. Miałam osoby, z którymi byłam wtedy, po prostu przyjaźniłam się, byłam w jakichś relacjach i widziałam, jak te osoby cierpią, więc to jest bardzo podobne. Możecie nawet zobaczyć sobie na TikToku, bo głównie na TikToku, na Instagramie pewnie też, ale ja korzystam z TikToka. Tam repostuję też bardzo wiele filmów dotyczących organizacji Cancer Fighters. I tam jest bardzo dużo filmów takich, oprócz tego, że każdy chwyta za serce, bo to jest logiczne, szczególnie mnie, to jest tam dużo filmów dotyczących relacji właśnie tych dzieci walczących z rakiem i ich rodzicami, głównie rodzicami, jak oni do tego podchodzą. I ta piosenka tak w pełni, w ogóle ten fragment tak w pełni opisuje te emocje, jakie tam towarzyszą, że walczą z tym rakiem, mimo tego, że widzą, jak ich bliscy ocierają łzy. To jest strasznie przykre, ale ten rak jest... Wiecie, co jest przykre? Że ja mam znak zodiaku rak i teraz jak sobie tak o tym myślę, zawsze jak byłam mała, to jest bardzo przykre, co teraz powiem, ale jak byłam mała, tak sobie myślałam, Jeniu, dlaczego ja mam znak zodiaku rak, skoro rak skojarzy się z czymś takim złym?
1: Zarabiam.
0: I nie wiem, dlaczego tak sobie to od dziecka tłumaczyłam. Mimo tego, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia, wiadomo, to od zawsze byłam bardzo negatywnie nastawiona do tej choroby. Strasznie się boję tej choroby. Dalej się boję, no bo jednak mam dopiero 23 lata. Mhm. To jest młody wiek i no widzimy, jesteśmy naocznymi świadkami tego, jak wiele ludzi niestety
1: się z nią zmaga.
0: Tak.
2: Off. Radio.

0: Przyczepiłeś się do małej Mai, żywisz się cudzymi marzeniami. Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka, chciałeś zabrać mamę, ale nie da się, wariatka.
1: I tu już mamy tekst śpiewany przez BDS-a samego. No nie spodziewałam się, ja nie jestem BDS-iarą, jak to mówią, bo to jest fandom BDS-a. Nie słucham jego piosenek, nie jestem jakby tak into him. Natomiast bardzo dużo pozytywnych zdań słyszałam o tym człowieku, że jest nieziemsko dobrym człowiekiem. Tak. I będę szczera, wszystkie filmy z jego udziałem, jakie widziałam, to jak odnosi się do innych, jak mówi o innych osobach, jak jest wśród nawet tutaj dzieci, bazując na tej organizacji, ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona.
0: Tak, bo BDS w ogóle, on często się mówi właśnie, że on wygląda na takiego właśnie trochę gangstera i tak dalej, a tak naprawdę ma bardzo wrażliwe serce. Ja BDS-a słucham i gdzieś tam na bieżąco jestem z jego działalnością. Właśnie tamten rok cały on nie koncertował przez to, że właśnie dziadek mu zmarł, a on był z nim bardzo blisko i nie koncertował w ogóle. Mm-hmm. Ogłosił teraz pierwszy koncert, chyba ma w maju i ogólnie na wakacje tam, właśnie w sensie do koncertów jakiś. Ale tak bardziej można było go też poznać w programie Rhythm and Flow, gdzie właśnie wybierali no takie osoby z ulicy, które chciały właśnie spróbować kariery muzycznej, raperskiej i tak dalej. Tam oprócz właśnie jego była jeszcze Dziarma i Soku i oni tam właśnie byli tymi, wiesz, surowymi jurorami, a BDS, który wydaje się, wiesz, największy, taki najbardziej, wiesz, to on najwięcej osób przepuszczał, bo nie miał serca na przykład kogoś wyrzucić z programu i tak dalej. Sam fakt tego, jak on wspaniale się pokazał podczas tej transmisji na żywo Łatwo Ganga. Ja nie chcę tutaj za dużo mówić, bo tak jak wspomniałyśmy, dzisiaj skupiamy się tylko na tym disie i na rozmowie na temat dzieci i osób, które chorują na raka. Ale jak już mówimy i wspominamy o BDS-ie, no to muszę to powiedzieć, że on naprawdę pokazał się wspaniale, z jaką on empatią podszedł do tych dzieci podopiecznych Cancer Fighters, które odwiedziły właśnie chłopaków podczas transmisji. To myślę, że bardzo wiele o nim mówi, o jego ogromnym takim sercu i otwartości do ludzi i do dzieci. To bardzo miło się po prostu na to patrzyło.
1: Taki wspierający. Twarz mi się sama śmieje, jak tylko myślę o nim jako o człowieku. Jak to ludzie piszą, mają rację. We made right person famous.

0: Po transmisji Łatwo Ganga, o której znowu wspomnę, chociaż więcej o tym będziemy mówić za tydzień, co od razu tutaj zapowiadamy. Ale właśnie, po tej transmisji wiemy, że polscy influencerzy, celebryci, aktorzy, a nawet muzycy są chętni do wspierania takich akcji różnorakich, charytatywnych, ale tutaj jeszcze na chwilę chcielibyśmy w ogóle wspomnieć o tych osobach, o tych influencerach, celebrytach, którzy jeszcze zanim właśnie było tak głośno o tej transmisji, o Cancer Fighters, którzy już wcześniej się angażowali w różne takie rzeczy. Freeze na przykład i cała ekipa w ogóle Freeza jest stricte związana trochę z właśnie tą fundacją. Jak było promowane twoje 5 minut, to można było dodawać zgłoszenia na TikToka. I tam Marysia tak. Słodka, pacjentka właśnie tej fundacji, zgłosiła się. No i niestety była niepełnoletnia, więc nie mogła się dostać, ale za to wtedy ekipa Freeza przyjechała,
1: tak.
0: I nagrali z nią dżęziarę. Mm-hmm. No to było też takie kochane i słodkie. Też widziałam, że Przemek Pro gdzieś tam działa, dodaje różne nagrania z pacjentami, dzieciakami, którzy walczą cały czas z tym nowotworem. Można też fajnie tutaj wymienić się Puchacza, czyli zwycięzcę Sabotażysty 4. Mm-hmm. Czyli tej ostatniej edycji, który całą swoją wygraną przekazał właśnie na rzecz tej fundacji.
1: Tak, tak, to w ogóle jest bardzo, bardzo miłe, że tak dużo... Ja w ogóle nie znam go aż tak, co prawda.
0: No ja też nie, poznałam go tylko w sumie przy Sabotażyście.
1: Tak, tak, przy
0: Sabotażyście. Ale piłkarz, myślę, że tak. Tutaj wielu osobom to podpowie.
1: Ale właśnie sama kwestia tego, że tacy ludzie potrafią podzielić się tymi pieniędzmi, to jest niesamowite dla mnie i szczególnie, że to nie są osoby, które są jakoś tak bardzo na szeroką skalę znane, a jednak wspierają tego typu fundacje. Każda nasza pomoc, bo tu mówię już o wszystkich ludziach, każde nasze jakieś tam, nie wiem, 0,5% nawet, to jest coś, co uratuje życie niejednej osobie i my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, bo dla nas może się wydawać, że nie wiem, przekazanie 10 zł na jakąś taką fundację, na tą czy na inne fundacje, dzisiaj się skupiamy na tej, ale jest bardzo dużo innych, my myślimy, że to jest nic, ale jak sobie pomnożymy to przez 10 tysięcy, no to już mamy.
2: Off Radio Kraków.

0: Wymieniliśmy już paru influencerów, którzy wspierali tą fundację, zanim powstała ogromna akcja zbierania pieniędzy dla dzieciaków, no, podczas tej transmisji. Ale myślę, że warto tutaj również wymienić Pateckiego, który również już dużo, dużo wcześniej wspierał Cancer Fighters.
1: Patecki zdobył szczyt Mount Everest i miał przy sobie wtedy obrazek właśnie namalowany przez Maję, czyli
0: dziewczynkę.
1: Ja tak ładnie chciałam tutaj powiedzieć. Współwykonawczynię utworu.
0: No razem, w sumie tak, masz rację.
1: Tak, z BDS-em. I on ten obrazek jej zwrócił, żeby ona dalej dzielnie walczyła. I w ogóle, co jest też takie niesamowite, ja tego nie wspomniałam na początku. Ja pamiętam Maję, nie skojarzyłam za bardzo tego wszystkiego, bo tam jest dużo dzieci, ale ja pamiętam Maję, jak widziałam filmik z tym, jak ucieszona, to było w 2025 roku, żegna się ze wszystkimi i wraca do domu, bo jest szczęśliwa, że wygrała walkę i nagle nagrywa tą piosenkę i ona jest już wtedy, no, ze wznowioną tą chorobą. Mm-hmm. I nawet komentarze były wtedy ludzi, którzy odkopali ten filmik i napisali, ona jeszcze wtedy nie wiedziała. Ona jeszcze wtedy nie wiedziała, że to nawróci i że to nie jest koniec. I to jest tak niesamowicie przykre, że takie małe dziecko musi borykać się tak wiele razy, tracić tyle czasu też na tego potwora, bo to jest potwór, inaczej się tego nie nazwie. Ale właśnie tak, chcieliśmy tutaj wtrącić z Patecem, że tacy ludzie są więksi niż nawet ten szczyt Mount Everestu.
0: Tak, tak, no. Ja w ogóle doceniam wszystkie osoby, które właśnie mają w sobie tą walkę i nie poddawajcie się, pamiętajcie i myślę, że to wy pokonujecie o wiele większe Mount Everesty na co dzień niż jakiś Patecki.
1: No, wow, ale powiedziałaś.
0: Naprawdę,
1: fajnie.
0: Ja też, no, tak jak już wspomniałam, byłam blisko z osobą, która niestety zmarła na raka. Mam kolegę, który od listopada siedzi w szpitalu i również walczy. To jest w ogóle niespełniony raper, więc bardzo go tutaj pozdrawiamy i Mati, walcz tam dla nas wszystkich, bo jesteś po prostu fajterem. I sam fakt tego, że wiem, że Mati siedzi w szpitalu od listopada, mamy maj i wiecie, my tutaj robimy różne rzeczy, ja pracuję, studiuję, gdzieś tam podróżuję, a mam przyjaciela, który cały czas jest w jednym miejscu, no bo akurat on zmaga się z białaczką, po prostu no nie może narażać tej swojej odporności, bo jakby ma ją na bardzo niskim poziomie i każde jakieś zwykłe przeziębienie po prostu mogłoby go po prostu
1: infekcje dwa razy bardziej taką osobę dosięgają.
0: Więc pozdrawiam tutaj Mateusza serdecznie i wszystkie osoby, które zmagają się z tą chorobą, ale także ich rodziny, bo...
1: I nie tylko z tą chorobą, z wszystkimi innymi chorobami. Pamiętajcie, my też jesteśmy z wami.
0: Tak, tak.
1: I każdemu, naprawdę każdemu życzymy tego, aby wygrał tą walkę. I to jest przykre, jak się o tym mówi, ale naprawdę... Wspomnę to, o czym mówiłam na początku. Ja czuję, że ja nie mam problemu w momencie, gdy słyszę o takich ludziach, więc Emila bardzo pięknie powiedziała dzisiaj, że robicie coś więcej niż zdobywanie szczytu Mount Everest, bo
0: to codziennie jest... zdobywać
1: tak,
0: takie szczyty.
1: Codziennie. A to... Nawet ciężko nawet tutaj cokolwiek powiedzieć na zakończenie, ale...
0: Może jeszcze powiemy coś na zakończenie, a
1: teraz idziemy otrząsnąć się.
0: Tak, troszkę się musimy otrząsnąć, no.
1: Bo już tutaj niestety łezki napływają do oczu, a nie możemy tak.

0: wiadomo, jesteśmy już dorosłymi ludźmi, więc gdzieś tam mamy takie wyczucie, o czym możemy rozmawiać z osobami chorymi na nowotwór, a o czym nie. Natomiast też widziałam i chciałam tak trochę przestrzec może innych ludzi przed mówieniem pewnych rzeczy, typu osobie chorej na nowotwór, na różnego rodzaju raka, nie pomagają raczej teksty w stylu przynajmniej nie musisz chodzić do szkoły, albo no zobaczysz, włosy ci jeszcze odrosną, no będzie lepiej. To jak ja to teraz mówię, to jest dokładnie ton, w jakim ci ludzie rozmawiają z tymi osobami chorymi. I to nie jest tak, to nie jest coś w stylu jestem przeziębiona, dobra, już za chwilę ci przejdzie, musisz się kurować. To nie jest tak. Albo z tym, że nie muszą chodzić do szkoły. Ja jestem pewna, że ci ludzie oddaliby wszystko, żeby móc wrócić do
1: nawet
0: szkoły.
1: Na ten jeden dzień do szkoły. Tak. Myślę, że to jest też zwłaszcza przestroga dla młodszych osób, jeśli nas tutaj takie słuchają, żeby uważać faktycznie na to, co się mówi do osób chorujących. Myślę, że ważniejsze jest takie wsparcie, okazanie tej miłości, jaką darzymy tego drugiego człowieka i że to nie ma znaczenia, czy na przykład kobiety mają włosy, czy nie, żeby one tego nie odczuły, że przez te że nie mają włosów, tak, że im wypadają te włosy, że się stają mniej kobiece, czy coś w tym stylu. Tutaj też do mężczyzn, myślę, że taka rada do mężów, narzeczonych i tak dalej, chłopaków, żeby nie pokazywać tego. Myślę, że to jeśli ktoś darzy takim prawdziwym uczuciem siebie nawzajem w związkach, to myślę, że to nie powinno zrobić żadnej różnicy, a nawet umocnić taką więź, bo no zresztą jest dużo też gwiazd, które gdzieś tam zmagały się z tą chorobą. Była głośna śmierć Tomasza Jakubiaka, czyli znanego kucharza, no bo też bardzo było po nim widać tą chorobę w takim sensie, że on bardzo długo walczył, ale też bardzo dużo go to kosztowało. Zwłaszcza jeśli całe życie poświęcasz gotowaniu, a niestety nie jesteś w stanie nic zjeść. I też jego żona ostatnio wypuściła książkę, z tego co wiem. I to jest równie poruszające, widziałam wywiady. Temat tej choroby myślę, że jest ciężki, ale to, co pokazała nam właśnie ta akcja, to to, żeby właśnie mówić o tej chorobie. Żeby ci ludzie, żeby dzieciaki, żeby starsze osoby nie czuły się wykluczone przez to, że chorują na raka, tylko żeby właśnie pokonywać, żeby oni czuli tą wolę walki i żebyśmy my do tego ich motywowali. Off Radio.

0: dopiero wtedy, jak uświadamiasz sobie, że tak naprawdę życie jest takie kruche i zależy to od, no, czy nie tylko od raka, ale od ogólnie choroby, od twojego zdrowia, to dopiero wtedy jeszcze bardziej to doceniasz, no nie?
1: Nawet jeszcze tak na zakończenie mogłabym powiedzieć, mamy teraz okres, kiedy dużo osób choruje, ja też o dziwo, no coś tam mnie złapało, ta odporność jednak spadła. W momencie, gdy my jesteśmy choć trochę chorzy, nie wiem, mamy katar, kaszel, cokolwiek, jakiekolwiek dolegliwości, nawet gorączkę, i jesteśmy przez kilka dni wyjęci z życia, jesteśmy osłabieni, chce nam się spać, po prostu leżeć, nigdzie nie wychodzić, rezygnujemy z tego wszystkiego, co mamy, to co nam wtedy towarzyszy? Jakie uczucie? Że coś nas omija, że, że jakoś się zatracamy w takim
0: że czas
1: poczuciu.
0: Leci, a my nic
1: tak,
0: nie robimy.
1: Tak, że my leżymy. Nie wiem, miałam iść na siłownię, miałam iść na zajęcie, miałam napisać kolokwium, cokolwiek. I nagle wszystko nas omija. Miałam iść ze znajomymi. Nie idę, bo jestem chora. I to jest coś, co zabiera nam powiedzmy jakiś, nie wiem, tydzień z życia, bo jesteśmy chorzy i musimy sobie sami gdzieś tam, nie wiem, wziąć leki, odbudować tą odporność. Ale my wychodzimy z tej choroby, bo to jest przejściowe i my, każdy z nas tego doświadczył. Jeżeli my czujemy się tak przez tydzień, to możemy sobie tylko wyobrażać, jak czują się osoby, które zmagają się z tym kilka lat.
0: Tak. I badajcie się profilaktycznie.
1: Właśnie, badajcie się.
0: Badajcie się, kobiety tutaj.
1: Mężczyźni, wszyscy, dzieci.
0: Tak, wszyscy starsze osoby. Też dbajcie o swoje babcie, o swoich dziadków, żeby sprawdzać, czy wszystko jest w porządku u nich w organizmie. Bo naprawdę jedno badanie czasami może zdiagnozować wcześniej chorobę i może komuś uratować życie.
1: I dbajcie o siebie, słuchajcie swojego ciała, tak jak mówiłyśmy też o tym w poprzedniej audycji. A my już dziś się z wami żegnamy w tych, no może nie do końca pozytywnych nastrojach, ale mimo wszystko trzeba się kiedyś pożegnać. Przy mikrofonie, jak zawsze, jak co tydzień,
0: Emilia Kęsek
1: i Amelia Białecka.
0: A wysłuchaliście pasma Of Course w Radio Kraków.